0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina.
1: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 1 lipca.

Wyobraź sobie Jezusa, który w trakcie swojej wędrówki spotyka dwóch opętanych mężczyzn i nawiązuje z nimi rozmowę. Jak mogła wyglądać taka scena?

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg, do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

kraju Gadareńczyków była droga, którą nikt nie odważył się przechodzić. Jezus jednak właśnie tam kieruje swoje kroki. Wchodzi w rzeczywistość taką, jaka ona jest. Przynosi zmianę, uwolnienie i uzdrowienie. Jaka jest dzisiaj Twoja rzeczywistość? Czego w niej unikasz? A w jakich miejscach chętnie przebywasz? Opowiedz o tym Jezusowi, temu, który nie boi się wejść w Twoje życie z całą Jego różnorodnością.

Uzdrowienie opętanych ma swoje konsekwencje. Z jednej strony jest to powód do radości i odetchnięcia z ulgą. Z drugiej straty finansowe i poczucie pewnego zagrożenia. Dzieje się coś, co mieszkańcom tego kraju nie mieści się w głowie. Zmiana oznacza zgodę na nieprzewidywalne. Gadareńczycy proszą jednak: opuść nasze granice. Popatrz na tę sytuację ich oczami. Co budzi się w twoim sercu?

Czasem łatwiej jest trwać w tym, co nie przynosi dobra, ale jest znane i oswojone. Trudniej wejść w nowe i zaufać, odpuścić kontrolowanie wszystkiego wokół. Zaproś jeszcze raz Jezusa do tego, co wypełnia Twoje życie. Może dzisiaj, tu i teraz, chcesz Go o coś poprosić?

Gdy Jezus przybył na drugi brzeg, do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

widzisz, że jestem sam. Oprawiony w cztery nudne ściany. Pustej środy. Głuchego pokoju. Do ciebie daleko. Uśmiech na twojej fotografii gaśnie. Ty inaczej potrafisz lśnić dzień, odgarnąć, załamać linię żywych rąk, aż to wszystko gra.

zmienić dzień, odgarnąć, załamać linię żywych rąk, aż to wszystko gra jak wiatr, wysypany w nagłym porywie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, jesteśmy po ceremonii odsłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Zapatrzeni jesteśmy w jej pełnej miłości twarz oraz jej Syna Jezusa Chrystusa. Przybywamy do niej jako najlepszej matki, ponieważ pragniemy, aby coś dla nas wyjednała. Ale i również nie zapomnijmy Maryi powiedzieć dziękuję za otrzymane łaski, za łaskę zdrowia, jedności, pokoju w naszych rodzinach. Witam was serdecznie na Jasnej Górze, na tej porannej mszy świętej. Witam tych, którzy przybyli indywidualnie, jak i w grupach zorganizowanych jako pielgrzymi. Witam pielgrzymkę z miejscowości Radłów z diecezji tarnowskiej. Grupa ma charakter dziękczynno-błagalny. Proszą o łaskę zdrowia dla Marii. Przybywa z księdzem Andrzejem. Pielgrzymów z miejscowości Cieszanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Pielgrzymka ma również charakter dziękczynno-błagalny. Błagalny przewodniczy tej grupie ksiądz Stanisław. Złóżcie, drodzy pielgrzymi, swoje intencje na ołtarzu Jezusa Chrystusa w czasie tej mszy świętej. My, kapłani, modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Ryszard o zdrowie dla Edyty Wystup. Ojciec Janusz modli się o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Antoniego Golca w dniu urodzin. Ja natomiast modlę się za zmarłego Jana Pawłowskiego, 23. rocznicę śmierci. Pozdrawiam również z tego miejsca modlitwy, wszystkich tych, którzy łączą się z nami przez media społecznościowe, a szczególnie słuchaczy Radia Jasna Góra. Aby ta najświętsza ofiara była miła Panu Bogu, przeprośmy Go za nasze grzechy, prośmy o miłosierdzie nad naszymi grzechami, abyśmy mogli godnie słuchać Słowa Bożego i przyjąć Jego ciało jako naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynieniem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Jasnogórski, wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności.

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus wzięty został do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Na wieki będę sławił łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą sprawiedliwość przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą

chodzi, Panie, w blasku Twej obecności, cieszą się zawsze Twym imieniem. Wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.
1: Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, w poszukiwaniu Boga ludzie z tęsknotą błądzili po wielu drogach. Próbowali dojść do Niego siłą ramion, przez skomplikowane spekulacje, a zapomnieli o takiej prostej drodze, jaką jest Maryja, która prowadzi nas do życia z Bogiem w niebie. Ludzie opowiadają o bracie Leonie, zakonniku, który zawsze towarzyszył świętemu Franciszkowi z Asyżu, że po śmierci tego świętego codziennie składał na jego grobie zioła i kwiaty i rozmyślał o prawdach wiecznych. Pewnego dnia zasnął i miał widzenia dnia ostatecznego. Zobaczył, że otworzyło się okno w niebie i pojawił się Jezus, miłośliwy sędzia, w towarzystwie świętego Franciszka. Spuszczono czerwoną drabinę, której szczeble były tak daleko od siebie, że nie sposób było po niej wejść. Wszyscy próbowali, ale udało się to niewielu. Po pewnym czasie, kiedy z ziemi dochodził ogromny jęk, otwarło się drugie okno, w którym ukazał się znowu święty Franciszek oraz Najświętsza Maryja Panna obok Pana Jezusa. Spuszczono inną drabinę. Była ona biała i miała szczeble blisko siebie. I wszyscy wchodzili po niej z radością. Kiedy ktoś czuł się szczególnie słaby, Najświętsza Maryja Panna dodawała mu otuchy, wzywając go po imieniu i posyłając któregoś z aniołów, aby podał mu rękę. W ten sposób dostali się do nieba wszyscy, jeden za drugim. Moi kochani, chociaż to jest pobożna legenda, uczy nas ona zasadniczej i pocieszającej prawdy, od początku znanej ludowi chrześcijańskiemu. Osiągnięcie świętości i zbawienia z Matką Bożą jest łatwiejsze. Z Maryją wszystko staje się łatwiejsze, nawet to, co wydawałoby się niemożliwe, gdyż sam Pan Bóg zechciał, ażeby była szafarką wszystkich skarbów, wszelkich łask, które zdobył dla nas Jezus przez swoją krew i swoją śmierć. Maryja jest nie tylko bramą niebios, ale także przemożną pomocą, byśmy tam się dostali, gdyż wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz przez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Z woli Bożej Najświętsza Maria Panna jest pośredniczką wobec pośrednika, jak uczy święty Bernard, i jest mu podporządkowana. Wszystkie łaski otrzymujemy z rąk Maryi, tak iż, jak twierdzą liczni teologowie, Jezus Chrystus niczego nie udziela nam bez Najświętszej Maryi Panny. A ona jest zawsze gotowa użyczyć nam tego, o co prosimy, i pomaga nam w zbawieniu. Święty Alfons Maria Liguori twierdzi, że Maryja jest bramą niebios, ponieważ tak jak każda łaska i ułaskawienie, którego udziela król, przechodzi przez bramę jego pałacu, podobnie każda łaska z nieba wstępuje na ziemię przez ręce Maryi. Już podczas swojego ziemskiego życia Najświętsza Maria Panna jawi się jako szafarka łask. Przez nią Pan Jezus uświęca Jana Chrzciciela, kiedy Maria nawiedza świętą Elżbietę. Jak słyszeliśmy w Ewangelii w Kanie za naleganie Maryi, Pan Jezus dokonuje pierwszego cudu, zamieniając wodę w wino. Tam również przez ten cud Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Kościół rozpoczyna swoją drogę w historii w dniu Pięćdziesiątnicy i wiadomo, że u początku tej wędrówki Maryja jest obecna. Wraz z apostołami w Wieczerniku błaga w modlitwach o dar ducha. Moi drodzy, przez wstawiennictwo u swego Syna, dzięki modlitwom, które nie mogą zawieść, Maryja zdobywa dla nas i rozdaje nam wszystkie łaski. To wstawiennictwo jest jeszcze większe po wniebowzięciu i wyniesieniu jej ponad aniołów i archaniołów. Ona, Maryja, rozdaje nam wodę źródlaną, ale nie całą naraz, jak twierdzi święty Bernard, lecz spuszcza łaski kropla po kropli na nasze spragnione serca, dla jednych więcej, dla drugich mniej. Ze źródła, które wytryska z serca Ojca, rozdaje nam wszystko w takich ilościach, które potrafimy przyjąć. Ona doskonale zna nasze potrzeby i rozdaje nam łaski, których w naszym życiu potrzebujemy. Dzięki znajomości potrzeb duchowych i materialnych każdego ze swych dzieci Najświętsza Maria Panna, kierując się ogromną miłością, nieustannie wstawia się za nami. Kiedy indziej w jej ręce składamy rozwiązanie nękających nas problemów z przekonaniem, iż ona wie lepiej od nas, co dla nas jest odpowiednie. Matko moja, przecież wiesz, że potrzebuję tego czy tamtego, że ten kolega, ten mój brat, to moje dziecko, znaleźli się daleko od ojcowskiego domu. W niej całkowicie spełniają się słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii: każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. To Jezus Chrystus jest właściwą i zasadniczą drogą i wejściem do chwały, gdyż przez swoją mękę i śmierć otworzył nam zamknięte dawniej bramy nieba. Maryję zwiemy bramą niebios, ponieważ przez swoje wszechmocne wstawiennictwo zapewnia nam pomoc niezbędną, aby dojść do nieba i znaleźć się przy samym tronie Bożym, gdzie oczekuje nas nasz Ojciec. Ponadto, ponieważ przez tę bramę niebieską przybył do nas Pan Jezus, możemy udać się do niej, aby się z Nim spotkać, gdyż Maryja jest zawsze drogą, która prowadzi do Chrystusa. Każde spotkanie z nią w sposób nieunikniony staje się spotkaniem z samym Jezusem Chrystusem. Cóż innego oznacza ustawiczne zwracanie się do Maryi, jeśli nie szukanie w jej ramionach, w niej i przez nią Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela? Zawsze, jak w mędrcy w Betlejem, znajdziemy Jezusa z Matką Jego Maryją. Ona dba o to, by jej dzieci znalazły drogę prowadzącą do domu Ojca. A jeżeli kiedyś zbłądzimy, użyje swoich wielkich mocy, abyśmy powrócili na właściwą drogę i poda nam rękę, jak dobra matka, żebyśmy na nowo nie pobłądzili. A jeżeli upadniemy, podźwignie nas i przygotuje nas po raz kolejny, żebyśmy mogli stanąć przed jej Synem. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Przyzywając orędownictwo Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, skierujmy teraz z pokorą do Boga Ojca nasze modlitwy, prośby.
2: Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą głosił dobrą nowinę i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje zgodne z zasadami sprawiedliwości i z troską.

0: abyśmy umocnieni wiarą nieśli pokój i miłość Bożą w nasze codzienne życie. Ciebie prosimy.
1: Módlmy się we wszystkich naszych intencjach, które przynosimy tutaj na tę Eucharystię, aby dobry Bóg wysłuchał ich. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie z wiarą i ufnością. Obdarz nas swoją łaską, abyśmy wiernie wypełniali Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzy z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w

naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
3: Amen.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Proszę zrobić przejście.

który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Podam jeszcze kilka ogłoszeń związanych z pobytem w Jasnogórskim Sanktuarium. W kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej każdego dnia o godzinie 15.30 jest sprawowana msza święta w intencji Ojczyzny, po niej o godzinie 16.15 różaniec, a o godzinie 18.30 modlimy się w intencji papieża Leona XIV. Dzisiaj czuwanie nocne podejmie 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Wychowawców, Piesza Pielgrzymka Łaziska Górne oraz Nowego Sącza, Radio Małopolska. Spowiedź święta odbywa się w Wieczerniku od 6.15 do 19.30. Wychodząc z kaplicy kierujemy się na lewo. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy od 6 do 20.45. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Wam za ofiary na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Ojcowie i bracia Paulini, posługujący m.in. na Jasnej Górze, zapraszają osoby, które rozeznają swoją drogę powołania, aby skorzystać z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Szczegółowe informacje można uzyskać na furcie klasztornej oraz na stronie internetowej powołaniapaulini.pl. Przed Bożym błogosławieństwem powierzmy naszej orędowniczce, którą jest Matka Boża Jasnogórska, nasze intencje Panu Bogu i jako dzieci jednego Boga wołajmy do niej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Raz nie gadać w potrzebach naszych, ale odszedł i słyszy. Raz nas zawsze Panno Chalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. Przy mikrofonie Judyta Eksner. Słyszymy się w środę, 1 lipca.

0: Rząd ma pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Nauczyciele nie chcą rzecznika praw ucznia. Upał niszczy plony. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, zdecydował Sejm. W nowej roli wiceszefowa MON będzie przede wszystkim koordynować działania w przemyśle zbrojeniowym.
1: To znaczy, po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu została wiceszefową MON. Wcześniej pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw SAFE. Ta funkcja decyzją Sejmu została wygaszona. Prezydent ma coraz mniej czasu na decyzję, czy przyjąć, czy zawetować ustawę o rzeczniku praw ucznia. Przeciwko są związki zawodowe nauczycieli i dyrektorzy szkół. Twierdzą, że wprowadzenie rzecznika uczniów przeciąży system, a w dodatku podważy autorytet nauczycieli. Ben O'Connor.
2: Zdaniem prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza pomysł nie cieszy się poparciem wśród nauczycieli.
3: Dziecko ma wiedzieć, że przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, a rolą i zadaniem nauczyciela jest przeprowadzić ten proces edukacji, wychowania na możliwie najlepszym poziomie. Próba formalizowania tego poprzez nadawanie uprawnień urzędnikom do tego, żeby reprezentowali choćby interesy ucznia, nie zyskała w Związku Nauczycielstwa Polskiego akceptacji.
2: Przed podjęciem decyzji prezydent będzie rozmawiać zarówno z nauczycielami, jak i z uczniami, mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek.
4: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
2: Czasu na konsultacje pozostało niewiele, bo termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
5: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z powodu upałów zdrożeje żywność. Wentylatory w gospodarstwach rolnych pracują 24 godziny na dobę, a przez to droższa jest produkcja żywności. Ekstremalnie wysoka temperatura, jak mówią rolnicy, dobiła zbiory wyniszczone wcześniej przez suszę, a potem intensywne opady, mówi Gustaw Jędrek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
6: Na polach widzimy, że te upały, no to do końca dzieła, upalą, będą mniejsze plony, ziarno będzie niewykształcone, znowu dużo paszówki będziemy mieli.
0: Najbardziej wyniszczone upałem są owoce miękkie i zboża. Według rolników droższe mogą być też pieczywo i nabiał. Upały jeszcze bardziej wysuszają też polskie rzeki. Szorujemy po dnie, mówią kajakarze na Mazurach i Suwalszczyźnie.
7: Kiedyś ta rzeka była rzeczywiście głęboka.
8: Chyba w 4 miejscach musieliśmy kajak przenosić, żeby w ogóle przepłynąć.
9: Kiedyś tak nie było?
7: Nie.
10: Bardzo niskie wody gruntowe i poziom wody naprawdę jest bardzo, bardzo niski.
0: A krótkotrwałe deszcze tylko na chwilę podnoszą poziom wody.
11: Cztery minuty po godzinie 7:00 sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj deszczowo, może lokalnie również zagrzmić, między innymi we Wrocławiu. A we Wrocławiu aktualnie 20 stopni, temperatura rośnie, ale dzisiaj bez upałów. Upały zdaje się, że opuściły nas przynajmniej na jakiś czas i nadchodzący tydzień właśnie będzie maksymalnie około 20-25 stopni każdego dnia. Dzisiaj, tak jak mówię, deszczowo.
12: Reklama. Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
14: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
14: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
14: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
15: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
11: Sześć minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w środę 1 lipca. Dzisiaj, 1 lipca, obchodzimy wiele różnych świąt i ten dzień jest po prostu pełen wartych uwagi celebracji. I między innymi obchodzimy Międzynarodowy Dzień Architektury. Przeniesiemy się za chwileczkę do Muzeum Architektury. Opowiem, co tam ciekawego się dzieje. I też mają w ofercie takie zajęcia skierowane dla najmłodszych, rodzinne warsztaty. O tym za chwilę więcej.

Lecz gorąco zrobiło się na naszej antenie za sprawą Glena Freya, już 12 minut po godzinie 7. Tak jak wspomniałam, dzisiaj 1 lipca obchodzimy Światowy Dzień Architektury. Na uwagę zasługuje najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu. Autorzy tej wystawy przyjęli taki punkt wyjścia, że architektura to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzie i relacje. Ekspozycja opowiada właśnie o dwóch wybitnych polskich architektkach, których kariery rozwijały się równolegle na tle burzliwych wydarzeń XX wieku, ale nie jest to taka klasyczna wystawa biograficzna, tylko właśnie przez historię tych dwóch kobiet przyglądamy się temu, jak rodziły się idee modernizmu za sprawą współpracy, różnych międzynarodowym kontaktom i przyjaźnią, które często wystawione były na próbę czasu. Wystawę można obejrzeć w Muzeum Architektury we Wrocławiu przy ulicy Bernardyńskiej 7 do 4 października. Zachęcam gorąco.

Już 20 minut po godzinie 7. To Anita Baker tak pięknie śpiewa na naszej antenie. Wracamy do Muzeum Architektury, bo tam coś ciekawego w lipcu czeka na rodziny z dziećmi, nie tak najmłodszymi. To nie jest oferta dla przedszkolaków, a dla dzieci w wieku od 7 roku życia. I to jest kilka propozycji lipcowych, między innymi odkrywanie lokalnego dziedzictwa, wspólne przeżywanie piłkarskich emocji oraz podróże do przeszłości po dawnych betonowych drogach słynnej autostrady A4. Już w najbliższy weekend 11, chociaż nie, to nie jest najbliższy, to jest do 2 tygodnie, za tydzień. 11 i 12 lipca, godzina 12, pierwszy warsztat Miejsca mają twarze. W sobotę dla dzieci w wieku od 10 lat, w niedzielę dla całych rodzin. Będzie to takie krótkie wprowadzenie na początku, potem twórczy spacer po zakątkach Muzeum Architektury oraz działania plastyczne z wykorzystaniem różnych technik rysunku, grafiki i fotografii. Obowiązują zapisy. Kolejna propozycja to kolejne warsztaty 19 lipca o godzinie 12. Piłka i szpilka dla dzieci od 7 do 12 roku życia o sporcie i projektowaniu z nieco innej strony. Dlaczego lubimy nosić barwy ulubione klubów i jak one łączą się z miejscami. Tutaj również obowiązują zapisy. Trzecia i ostatnia propozycja 26 lipca godzina 12 w drogę A4 razy 4. Wiek dzieci to 7-12 lat. Na warsztacie zamienimy się w planistów i projektantów, aby odmienić oblicze znanej nam autostrady A4. Może będzie bardziej barwna i kolorowa. Tak jak na poprzednie warsztaty, tutaj także obowiązują zapisy. Myślę, że to może być takie ciekawe i twórcze wprowadzenie najmłodszych do świata architektury, który jest niezwykle bogaty. Ja sama studiowałam architekturę, nigdy nie ukończyłam tych studiów, natomiast wejście właśnie w ten świat projektowania było fascynujące i zobaczenie, jak to od środka wygląda i jak jest niezwykle skomplikowane.

0: A już teraz zapraszam na podróż w czasie. Przed nami kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą.
1: Pierwszego lipca 1949 roku urodził się John Farnham, wokalista i kompozytor. Po przeprowadzce do Australii rozpoczął karierę od przeboju Sadie, Cleaning Lady. Był to najlepiej sprzedający się singiel artysty w latach 60.

1 lipca 1956 roku urodził się Phil Seelem, wokalista i kompozytor, członek formacji Great Buildings oraz duetu The Rembrandts. The Rembrandts wraz z Dennym Wydem nagrał takie piosenki jak Just the Way It Is, Baby.

W 1999 roku amerykański wokalista Guy Mitchell zmarł w wieku 72 lat w szpitalu w Las Vegas. Na przełomie lat 50. i 60. wprowadził na listy przebojów kilkanaście utworów z kompozycji.

1 lipca 1915 roku urodził się Willie Dixon, wokalista bluesowy i gitarzysta. W swoim życiu skomponował ponad 500 utworów, z których wiele zostało klasykami gatunku. Był inspiracją dla wielu wykonawców lat 60. The Rolling Stone czy

2005 roku w wieku 54 lat zmarł amerykański wokalista soulowy i rytm bluesowy Luther Vandross. Artysta znany ze swojego ciepłego głosu pracował z wieloma gwiazdami muzyki, m.in. z Dianą Rose, Donną Summer czy Barbra Streisand. Otrzymał 4 nagrody Grammy, a jego piosenki takie jak Never Too Much zdobyły wysokie miejsca na listach z muzyką R&B.

W 1975 roku zespół 10cc zdobył brytyjską listę przebojów piosenką I'm Not In Love. Charakterystyczna kompozycja przebywała na szczycie zestawienia przez 2 tygodnie. W instrumentalnym fragmencie w środku utworu słowa Be quiet, big boys don't cry wypowiada recepcjonistka studia w Stockport, gdzie muzycy nagrywali piosenkę.

0: 12 minut pozostało do godziny 8, to Chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Rodzina. Przypominam, że dzisiaj 1 lipca obchodzimy Światowy Dzień Architektury, a nasze województwo dolnośląskie wyjątkowo się wyróżnia pod względem architektonicznym na tle naszego kraju. Ze względu na największe zagęszczenie zamków i pałaców w Polsce znajduje się ich tutaj kilkaset, co stanowi znaczną część wszystkich tego obiektów w całym kraju, a wynika to z takiej bardzo bogatej historii tego regionu, licznych rodów arystokratycznych, które tutaj żyły, oraz wyjątkowego szlaku, jakim jest Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, do najpopularniejszych i najbardziej spektakularnych obiektów, które warto odwiedzić, jeśli jeszcze nie byliście, nie mieliście okazji, należą Zamek Książ w Wałbrzychu. Jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce, po Malborku i Wawelu, i największy na Dolnym Śląsku. Zamek Czocha w Leśnej zajmuje drugie miejsce tutaj w takim rankingu najciekawszych pałaców i zamków. Dawna warownia graniczna, która słynie z malowniczego położenia nad jeziorem i tajemniczej historii. Kolejnym zamkiem jest Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, wznoszący się na górze Choina z pięknym widokiem na Jezioro Bystrzyckie. Słyszałam, że tam też jest takie jeziorko, w którym można się kąpać, więc można szukać takiego miejsca, gdzie można się właśnie schłodzić przy okazji podziwiając zamek. Zamek Bolków, majestatyczne ruiny z doskonale zachowaną wieżą, położone na szlaku zamków piastowskich. No, tych zamków można wymieniać i wymieniać, możecie wybrać swój ulubiony zamek i właśnie to będzie wasza destynacja podróżnicza. Przypominam, Światowy Dzień Architektury to może być właśnie taka motywacja, żeby zainteresować się tą niezwykłą architekturą Dolnego Śląska i historią, tajemnicami, które kryją się właśnie za tymi niezwykłymi budowlami.
1: Bądź na bieżąco z Radiem Rodzina.

0: Half a minute, czyli pół minuty, troszeczkę więcej pozostało do godziny 8. Ja tylko wspomnę, że o 9.15 przegląd prasy. Dzisiaj już nie będzie porannej rozmowy i przez całe wakacje w zasadzie nie będzie tych porannych rozmów. Dajemy wam trochę oddechu, więcej muzyki, więcej różnych ciekawostek i takich lżejszych wakacyjnych tematów. A po godzinie 9.30 spotkamy się z Olgą Kryńską z Multikina, porozmawiamy o nowościach kinowych. Taka ciekawa propozycja dla wszystkich fanów rock'n'rolla, to będzie Monterey Pop, taki zapis filmowy koncertu z 67 roku w Monterey, który zapisał się na zawsze w historii rock'n'rolla i tam właśnie swoje kariery, można powiedzieć, rozpoczęły takie gwiazdy jak Jimi Hendrix czy Janis Joplin i to właśnie tam swoją gitarę podpalił Jimi Hendrix. To wszystko zobaczycie właśnie w tym filmie Monterey Pop i dzięki nam możecie wybrać się do Multikina, seans już 23 lipca. Słuchajcie uważnie, po rozmowie z Olgą Kryńską będziemy rozdawać bilety, zaproszenia podwójne do Multikina.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Kończy się rządowy program Ceny paliw niżej. Dodatkowi informatorzy na stacjach kolejowych. Gang sutenerów rozbity. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Od dziś benzyna będzie wyraźnie droższa. Zakończył się tak zwany pakiet ceny paliw niżej. Rząd nie będzie już ustalać maksymalnej ceny paliwa. Eksperci szacują, że za litr zapłacimy przez to o kilkadziesiąt groszy więcej. To dużo, ale nie ma wyjścia, mówią pytani przez nas kierowcy.
1: 50 groszy to naprawdę jest dużo.
2: Nie wiedział pan, że...
1: Nie wiedziałem.
3: Myślę, że większość osób na pewno o kieszeni da.
2: Wrzucam to po prostu na garb inflacji, trzeba po prostu więcej zarabiać.
0: Po dzisiejszej skokowej podwyżce przez najbliższe dwa tygodnie ceny powinny być stabilne, uspokaja Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Natomiast no, sytuacja jest cały czas niepewna. 17 czerwca mieliśmy podpisanie memorandum między USA a Iranem, natomiast ta sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest jeszcze unormowana.
0: Dzisiaj za benzynę płacimy średnio 6,50 zł, a za diesla 6,70. Przy autostradach zapewne będzie drożej. Podtopienia, połamane drzewa i grad. Po fali upałów przez Polskę przeszły burze. Najtrudniej było w nocy na zachodzie, m.in. w województwie lubuskim. Dziś burze mogą pojawić się w centralnej, południowej i częściowo północnej Polsce i będą przemieszczać się na wschód. Alerty przed upałem obowiązywać będą w południowo-wschodniej części kraju i w centrum.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na dworcach kolejowych możemy spotkać dodatkowych informatorów kolejowych. Pomagają pasażerom, a ci potrzebują wsparcia, bo przez upały wiele pociągów jest opóźnionych albo w ogóle nie wyjechało w trasę. Robimy co możemy, ale mieliśmy problemy z trakcją i torami, wyjaśnia Marcin Mochocki z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.
6: Zarządzamy ponad 19 tysiącami kilometrów linii kolejowej i ten proces modernizacji jest po prostu sukcesywny, nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, nad czym usilnie pracujemy, to żeby możliwie szybko informacja docierała do najważniejszego odbiorcy, czyli pasażerów, natomiast w wielu miejscach trzeba pamiętać, że ta sytuacja jest dynamiczna.
0: Doradcy kolejowi pomagają na 11 dworcach, m.in. w Warszawie, Szczecinie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Służby rozbiły gang sutenerów. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z nierządu. Rozbity gang działał od kilku lat na terenie kilku województw, w tym Dolnośląskiego, Śląskiego, Opolskiego i Wielkopolskiego, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
7: Członkowie tej grupy mieli organizować i prowadzić tak zwane mieszkaniowe agencje towarzyskie. Według zgromadzonego materiału dowodowego w kilkunastu tego typu lokalach mogło przebywać blisko 100 kobiet świadczących usługi. W trakcie realizacji funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, 2 kobiety oraz 5 mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat. Według naszych ustaleń wśród zatrzymanych znajdują się osoby, które mogły tworzyć ścisłe kierownictwo tej grupy.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Arcybiskup Andrzej Przybylski zawierzył metropolię katowicką opiece świętego Franciszka. Wczoraj, dzień po otrzymaniu paliusza z rąk papieża Leona XIV, metropolita katowicki modlił się za całą metropolię i archidiecezję katowicką, powierzając Bogu wszystkich wiernych i duchownych za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu. Z okazji roku świętego Franciszka arcybiskup Przybylski pielgrzymował do Asyżu wraz z biskupami pomocniczymi oraz delegacją duchownych i wiernych.
8: Synoptycy prognozują aktualnie deszcz we Wrocławiu, ale za oknem na Ostrowie Tumskim nie pada. Może w waszej części Wrocławia pada deszcz? Warto zabrać ze sobą parasolkę jednak wychodząc z domu. Może być również burzowo, choć ta burza sukcesywnie omija nasze miasto. Deszcz natomiast na pewno popada po południu i wieczorem. Na terenie całego województwa dzisiaj takie deszczowe chmury rozciągają się, przesłaniając słońce.
9: Reklama.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
9: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
8: Dość ekspresowo przeprogramował nam się czerwiec na deszczowy z upalnego. Dzisiaj jesteśmy pod taką deszczową chmurką i ta pogoda, myślę, sprzyja temu, żeby na naszej antenie było trochę energetyczniej i żeby łatwiej było się rozbudzić. A przy mikrofonie Edyta Exner. Dzisiaj jest środa, pierwszy dzień lipca, jakże wakacyjnie, choć za oknem no, nie wskazuje nic na to, że popływamy czy nad morzem, czy w jeziorze i nie ma fal, tak jak śpiewa Dawid Podsiadło na naszej antenie już teraz.

Voilà Monde na antenie Radia Rodzina, 22 minuty po godzinie 8. Mam w rękach coś, co chciałabym, aby trafiło do jednego z naszych słuchaczy czy słuchaczek. Rozwiązanie konkursu już w najbliższy weekend, ale śpieszę wytłumaczyć, o co chodzi. To jest zaproszenie na dwa noclegi dla dwóch osób ze śniadaniami w willi Winterpol w Karpaczu. Stamtąd można kolejką linową dostać się na szczyt. Można także wyruszyć szlakami i zdobyć nie jeden szczyt i nie jedno odwiedzić miejsce, schronić się gdzieś w cieniu drzew i myślę, że spędzić naprawdę dobry czas, jeśli marzycie o takim krótkim wypadzie w góry, by zasilić się właśnie tą energią natury, to śpieszymy z pomocą, ale trzeba tak wykonać pewne zadanie. Prosimy Was o to, byście dokończyli zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj Wy kontynuujecie dalej to zdanie. Od czego może się zaczynać? Może zaczynać się na przykład od spakowanego plecaka, od jakiejś narady rodzinnej, gdzie jedziemy i co robimy, od marzenia, od tęsknoty właśnie za naturą. Tutaj wpiszcie, co chcecie, co czujecie. Najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona już najbliższy weekend, a wiadomości wysyłamy pod numer 7248 i poprzedzamy treść słowem rodzina. Czekamy na Wasze odpowiedzi, jest ich już troszeczkę. Przypominam, że w weekend rozwiązanie konkursu, a walczymy o podwójne zaproszenie na dwa noclegi ze śniadaniami w willi Winterpol w Karpaczu. Możecie sobie sprawdzić, jak wygląda ta willa. To miejsce jest naprawdę piękne i stamtąd rozciągają się przepiękne także widoki na góry. Czekamy na Wasze wiadomości. 7248, zaczynamy od słowa rodzina i dokończcie proszę zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... Od czego? A może zaczyna się od roweru, którym wyruszycie w góry. Niektórzy są tak odważni właśnie, że w góry wybierają się rowerem, co jest nie lada wyzwaniem.

Spędzacie lato w mieście, a może lato na Pergoli? W czwartek, 2 lipca startuje właśnie Lato na Pergoli, czyli cykl bezpłatnych wakacyjnych wydarzeń w kompleksie Hali Stulecia. Są to filmowe czwartki, muzyczne piątki, sportowe soboty i rodzinne niedziele. Tydzień w tydzień, w każdy weekend będziecie mogli liczyć na moc wydarzeń i moc dobrej muzyki, na przykład właśnie w muzyczne piątki. Tam zabrzmi muzyka elektroniczna grana wprost ze schodów Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Będą to DJ-sety idealne na lato. Okazji do tańca będzie także więcej, bo w programie znalazło się Silent Disco przy fontannie i salsoteki z lekcjami tańca od podstaw. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i dać porwać się tej muzycznej, wakacyjnej atmosferze. Filmowe czwartki to seans w każdy czwartek o 21.30. Przypominam, że Lato na Pergoli to całe wakacje, lipiec i sierpień. Właśnie tam można spędzić miło czas wakacyjnie w mieście. Będą to dobre produkcje, dobre kino, bez banałów oklepanych tytułów, m.in. La Grazia, Paolo Sorrentino, Rocznica i Jana Komasy, czy dosyć świeży film, drama w reżyserii Christophera Borgli już 27 sierpnia, a całość znajdziecie na stronie właśnie halastulecia.pl. Tam znajduje się program Lato na Pergoli. Jeszcze wspomnę tylko o sportowych sobotach, bo to ruch pod okiem doświadczonych instruktorów. Będą m.in. zajęcia zumby, zajęcia fitness, mini unihokej, badminton czy strzelanie z łuku. Dodatkowo na zakończenie Lata na Pergoli, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się spotkanie z koszykarskim Śląskiem i prezentacja nowego składu drużyny. A rodzinne niedziele to takie spotkania historyczne, zwiedzanie Hali Stulecia i wytwórni filmów fabularnych, a także wystawa makiet kolejowych, teatrzyki dla dzieci, a nawet pokazy jazdy konnej z torem Partynice. Przypominam, informacje znajdziecie na stronie halastulecia.pl. Tam w zakładce Lato na Pergoli znajduje się cały program wydarzeń. Jest naprawdę bogaty.

Zespół Bluszcz na antenie Radia Rodzina, 38 minut po godzinie 8. Dzisiaj 1 lipca obchodzimy Światowy Dzień Architektury. Mówiłam już o tym troszeczkę wcześniej, zajrzeliśmy do Muzeum Architektury, ale we Wrocławiu znajduje się wyjątkowa wystawa, niecodzienna. Mowa o osiedlu WUWA, czyli Wohnung und Werkraum Ausstellung. Jest to jeden z najcenniejszych przykładów architektury modernistycznej w Europie i wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia. Wystawa powstała w 1929 roku jako część wystawy Mieszkanie i Miejsce Pracy, której celem było pokazanie, jak powinno wyglądać nowoczesne, funkcjonalne i dostępne mieszkalnictwo. Co ciekawe, cały kompleks zaprojektowany był przez 11 architektów i powstał w zaledwie 3 miesiące, stoi do dzisiaj. Na osiedlu zaprezentowano różnorodne typy zabudowy, od niewielkich domów jednorodzinnych po budynki wielorodzinne. Projektanci eksperymentowali z układami mieszkań, dużymi przeszklaniami, tarasami, zielenią i część z tych rozwiązań uważana jest za ponadczasowa w architekturze, a po II wojnie światowej osiedle miało dużo szczęścia, przetrwało niemal bez zniszczeń. Cóż, nowi mieszkańcy zajęci odbudową codziennego życia tutaj we Wrocławiu nie zawsze dostrzegali wyjątkowość tego osiedla, tych budynków. Niedawno została wpisana WUWA do rejestru zabytków, uznawana jest za unikat w skali europejskiej. Jedno z zaledwie 6 osiedli w Europie z okresu międzywojennego wybudowane przez Werkbund. Przeprowadzona w ostatnich latach rewaloryzacja przywróciła historyczny wygląd budynków i przestrzeni publicznych. Tam znajdowało się także przedszkole Montessori. To była taka idea bardzo progresywna w tamtym czasie. Dzisiaj bardzo dużo mówi się o Marii Montessori, jej sposobie, jej pedagogice i przedszkoli takich montessoriańskich przybywa. Dzisiaj w tym budynku mieści się coś zupełnie innego. Jest także WUWA Café, czyli dawny przystanek tramwajowy, a po wojnie mieścił się tam, nie kto inny miał tam siedzibę, a fryzjer, i wielu wrocławian właśnie strzygło się w dzisiejszej WUWA Café, a wszystko to mieści się na Wielkiej Wyspie. To jest Dąbie, bardzo blisko zajezdni tramwajowej dzisiejszej czasoprzestrzeni. Jeśli nie widzieliście jeszcze WUWY, warto się tam wybrać, pospacerować, obejrzeć budynki. Tak jak mówię, większość z nich jest zamieszkała, więc po prostu mieszkają ci ludzie w zabytkach, co też jest bardzo interesujące. Na pewno na naszej antenie porozmawiamy z jedną z mieszkanek WUWY już wkrótce.

0: Mamy to jest setka, a mowa o setnym pojeździe dla kolei dolnośląskich. Jubileuszowa maszyna wjechała na dworzec główny PKP. W tym roku docelowo regionalny przewoźnik będzie miał ich aż 108. Jest to 60. pojazd bydgoskiej PESY w taborze kolei dolnośląskiej. Koleje dolnośląskie biją kolejne rekordy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, zaznacza Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
1: Moda na kolej trwa, coraz więcej osób wybiera pociągi, a jak pociągi, to i nowe pojazdy. Dzisiaj świętujemy, dzisiaj setny pojazd kolei dolnośląskich dotarł do nas. Docelowo w tym roku będzie ich 108. Jest to efekt ciężkiej pracy zarządu kolei dolnośląskich, pozyskiwanej funduszy europejskich, dzięki którym możemy kupować te pojazdy. Jest to 60. pojazd PESY, który koleje dolnośląskie mają w swoim taborze, a docelowo mamy umowy podpisane na 88 pojazdów, z czego 55 pojazdów będą to pojazdy elektryczne, a 33 pojazdy spalinowe. Cieszymy się, że współpracujemy z polską firmą, polskie pociągi jeżdżą dla kolei dolnośląskich, ale miliardy, które samorząd województwa dolnośląskiego przeznacza na rozwój kolei, przynoszą efekty. Obecnie przewozimy około 25 milionów pasażerów, jeżeli chodzi o koleje dolnośląskie, a w tym roku chcemy, może nie przebić, ale zbliżyć się do 30 milionów pasażerów.
0: Koleje dolnośląskie są jednym z naszych kluczowych partnerów, bo obecnie realizujemy dla tego przewoźnika nie tylko kontrakt na 55 elektrycznych elfów, ale również 10 pojazdów spalinowych. Dotrzymujemy kroku najlepszym, mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz.
2: Tylko możemy się poszczycić tą sytuacją. PESA dotrzymuje kroku najlepszym. Jesteśmy we wszystkich terminach, na które się umówiliśmy. Jeszcze walczymy o końcówki dostaw z KPO i na pewno się z tym wspólnie wyrobimy. Myślę, że tak ładnie pomalowane i pięknie wykończone, sklimatyzowane pojazdy to jest to, co nam jest na dzisiaj i na tego typu imprezy w takiej porze roku potrzebne.
0: Czy wy również podróżujecie pociągiem? Może czas właśnie przerzucić się na pociąg zamiast samochodem gnać na wakacje? Coraz lepiej skomunikowani jesteśmy na Dolnym Śląsku. Dzięki kolejom dolnośląskim można dojechać już w bardzo wiele zakątków naszego województwa. Warto się zorientować. Różne też ciekawe bilety weekendowe, z tego co pamiętam, obowiązują. Więc na jednym bilecie można cały weekend podróżować, ale trzeba to sprawdzić. Mam nadzieję, że nie kłamię. Ja również planuję taką podróż pociągiem w moje rodzinne strony i mam nadzieję, że się uda z najmłodszymi. Zdam na pewno relacje z tego naszym słuchaczom.

0: autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
0: Autopromocja.

0: Dziś spotkanie prezydenta z szefem MON. W życie wchodzą ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Nocna ewakuacja górników w KWK Sośnica. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Politycy mają uzgadniać polską strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji, a także omawiać nasze starania o utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Od dziś wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od tego miesiąca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię oraz profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ.
1: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
0: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Politycy koalicji krytykują prokuraturę, PiS chwali i mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tzw. sprawie dwóch wież, niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie na Wiejskiej zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
3: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
2: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
2: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niebezpieczna sytuacja miała miejsce tej nocy w kopalni węgla kamiennego Sośnica, o czym informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej Spółki, do której należy kopalnia.
6: W rejonie ściany TA-106 na poziomie 950 metrów około godziny 1.18 czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię.
0: Obecnie kopalnia oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia, pracuje normalnie.
7: Dziś deszczowo i burzowo na terenie całego województwa, ale na szczęście nie upalnie. Upały nas już opuściły przynajmniej na jakiś czas. We Wrocławiu aktualnie 22 stopnie. Temperatura rośnie, ale dzisiaj maksymalnie tylko 24 kreski w stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, wieje wiatr, możecie to odczuć. Warto zabrać ze sobą parasolkę wychodząc i sprawdzać dokładnie prognozę pogody przed wyjściem, bo może gdzieś zagrzmi w waszej okolicy.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Już 4 minuty po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner. Tę godzinę muzycznie rozpoczynamy z Pablo Pavo i Ludzikami z utworem Do Stu. Zapraszam o 9.15 na przegląd prasy. Przywołamy jakieś najświeższe informacje ze świata i z Polski.

Dzisiaj 1 lipca obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Psa. Ma to uczulać na takie zjawisko porzucania psów często w okresie wakacyjnym i przeciwdziałać temu. Także dużo takich programów działa edukacyjnych, aby właścicieli psów uczulać, że psy nie poradzą sobie, mimo że jest ciepło. My z tej okazji porozmawiamy na naszej antenie dzisiaj z Marią Polaszek, psią behawiorystką, która pomaga swoim właścicielom lepiej rozumieć psy. Porozmawiamy o tym, co psy wnoszą do naszego życia. Coś, czego nie da do końca opisać się naszymi ludzkimi kategoriami. Zapraszam o godzinie 11:10.

0: czas na przegląd prasy, pierwszy lipcowy przegląd prasy. Jesteśmy w wakacjach, można powiedzieć, wylądowałyśmy. Jest ze mną Ilona Baran, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Tak, ta nutka była idealna, żeby tak rozprostować kości, troszeczkę poczuć rytmu wakacyjnego.
0: No, co tam wakacyjnie przynosisz nam, jakie wieści?
1: Wakacyjnie właśnie, jak już tak po wczorajszej imprezie na Placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki rozpoczęliśmy wakacje, to nadal będziemy to kontynuować. Lato na Pergoli 2 lipca startuje bezpłatny cykl wakacyjnych wydarzeń w kompleksie Hali Stulecia i przez całe lato mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z kina plenerowego, muzycznych wieczorów, zajęć sportowych oraz rodzinnych atrakcji. W ramach filmowych czwartków co tydzień będą odbywać się seanse pod gołym niebem przy fontannie multimedialnej. Piątki upłyną pod znakiem muzyki, silent disco, salsoteka i będzie to okazja do potańczenia, a sobota z kolei będzie okazją, jak już się tak rozgrzejemy w piąteczek, to sobota będzie okazją do aktywnego wypoczynku dzięki zajęciom fitness, grom sportowym i planszówkom, a niedziela rodzinne zwiedzanie Hali Stulecia, spacery historyczne, atrakcje dla dzieci, wystawy, pokazy. Wszystkie wydarzenia potrwają do końca sierpnia i jak wspomniałam, są bezpłatne. Pozostajemy w tym klimacie wakacyjnym. W 4 lipca Festiwal Kultury Wietnamskiej we Wrocławiu. Będziemy sprawdzać, jak brzmi i smakuje Wietnam. Sobota wypełni się orientalną muzyką, tańcem, tradycyjnymi strojami, kaligrafią, aromatami kuchni wietnamskiej. To ta zupa popularna pu chyba, nie?
0: Tak, po. Winnie the Pooh, może ci się pomyliło.
1: Właśnie. A taki mały żart. I spotkania z przedstawicielami społeczności wietnamskiej. Festiwal Kultury Wietnamskiej w sobotę i właśnie będzie widowiskowy taniec lwa. Koncert tradycyjnych instrumentów. Polsko-wietnamskie występy. Zupa.
0: Po.
1: Dobrze.
0: Chyba tak to się mówi.
1: Część artystyczną festiwalu zaplanowano od godziny 12, a od godziny 11 będą czekać stoiska kulinarne, wystawiennicze i edukacyjne.
0: Ja tylko powiem, że chodziłam do klasy z Sandrą Lee, pół Wietnamką, pół Polką. Pozdrawiam ją, jeśli nas słyszy gdzieś, w Polsce jest. I w moim mieście w ogóle było kilka rodzin wietnamskich, one były bardzo właśnie takie, tak, to była taka wietnamska sieć, można powiedzieć.
1: To tak. Jeżeli państwo chcą poczuć właśnie tę wietnamską
0: wietnamskie
1: kulturę,
0: wibracje.
1: Dokładnie, to 4 lipca w sobotę. I na koniec...
0: Czekaj jeszcze.
1: Tak. A dzisiaj jakieś pendolino uruchomiłyśmy. To pewnie przez te koleje dolnośląskie, ten setny pociąg.
0: Tak.
1: Dobrze, miód bartny pod lupą naukowców. Przez wieki miód bartny stosowano do leczenia ran, owrzodzeń i czy raków. Teraz polscy naukowcy potwierdzili to, że tradycyjna wiedza bartników miała naukowe podstawy. Zespół badaczy z Medycznego Uniwersytetu we Wrocławiu, Instytutu Historii PAN i Medycznego w Poznaniu i Wrocławskiego przeprowadzili pierwsze tak kompleksowe badania miodu z leśnych bar. Wyniki opublikowane w naukowych czasopismach wykazały jego silne działanie przeciwdrobnoustrojowe. I analizy potwierdziły ten wyjątkowy skład miodu bartnego. Zawiera on znacznie więcej cennych kwasów fenolowych niż typowe miody pasieczne. I zdaniem naukowców wynika to z naturalnych warunków życia pszczół oraz rzadkiej ingerencji człowieka. I badacze sprawdzili także dawne metody oceny jakości miodu stosowane przez bartników. Okazało się, że proste testy zmysłowe pozwalały trafnie ocenić jego właściwości, a to odkrycie pokazuje, że tradycyjna wiedza może znajdować potwierdzenie we współczesnej nauce, a miód bartny może w przyszłości znaleźć zastosowanie w nowoczesnym leczeniu ran.
0: Brawo, a czy ty wiesz, jak pszczoły komunikują się ze sobą?
1: Zaraz mi powiesz.
0: Poprzez taniec. To jest takie niesamowite, prawda? One tak podrygują sobie, wibrują i po prostu przekazują sobie w ten sposób informacje.
1: Ale piękna klamra naszego przeglądu. Zaczęłyśmy od tańców różnego rodzaju i kończymy na tańcu.
0: No i was zapraszamy do tańca. Mam nadzieję, że komuś tam poruszy się nóżka albo rączka, jeśli jesteście w pracy. Teraz The Only One i Black Kiss na antenie Radio Rodzina.

0: 9:30 na zegarach, a ze mną w studiu Olga Kryńska z Multikina. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I porozmawiamy o tym, co ciekawego w Multikinie możecie zobaczyć w lipcu.
1: Tak, zaczęliśmy miesiąc i od razu tutaj zacznę jeszcze od dnia dzisiejszego. Jak jeszcze nie mają Państwo planów na wieczór, to serdecznie zapraszamy na Kino na Obcasach. Można zobaczyć przedpremierowo pełną humoru i emocjonalnego napięcia opowieść o współczesnych związkach, potrzebie oraz odwadze do konfrontacji z własnymi uczuciami. Zagramy film Zaproszenie Olivii White. Jak zawsze też nie zabraknie licznych atrakcji przygotowanych przez naszych partnerów oraz konkursu z nagrodami i niespodziankami. Także tutaj o godzinie 19:00 serdecznie zapraszamy.
0: Ja się wybieram, także możemy się zobaczyć, drodzy słuchacze.
1: Tak, także no tutaj jeszcze bardziej, tym bardziej zapraszamy, jak tutaj specjalnie goście będą. Lipiec w Multikinie zapowiada się dosyć bardzo dobrze, niezależnie od tego, czy mają Państwo ochotę na powrót ulubionych bajek, ochotę na taką lekką adrenalinkę, albo zobaczenie dalszych przygód swoich ulubionych bohaterów. Dla każdego na pewno coś się znajdzie. I również od dzisiaj mogą Państwo zobaczyć, bo powracają na ekrany małe, żółte, ulubione zarówno dzieci, jak i troszkę starszych naszych widzów stworki, także Minionki. Kolejna część, na pewno czeka na Państwa spora dawka uśmiechu, bo to wiadomo...
0: One tak. Chyba tak śmiesznie mówią.
1: Tak. Ja niestety nie potrafię tego jakoś tak przytoczyć, ale no, na pewno każdy wie, o co chodzi. Jeżeli coś dla poszukiwaczy nostalgii, odkupujemy hity, filmy, które warto zobaczyć. Z początkiem lipca zaczynamy serię fantastycznych zwierząt. W tym tygodniu

0: Dosyć nie wiem, jak jej odnaleźć. To jest prequel Harry'ego Pottera, także jak tutaj mamy też fanów, to serdecznie zapraszamy. A 6 lipca debiut Christophera Nolana, od którego wszystko się zaczęło, film Following. A z offowego kina tutaj 2 lipca, czyli jutro, takie jest życie, słodko-gorzkie włoskie kino z klimatem, które daje taki mocny vibe takiej relacji, można powiedzieć. Mm-hmm. Idealny film na złapanie dystansu od codziennego chaosu. A w przyszłym tygodniu, tutaj już od razu powiem, na kinowe ekrany powraca Vaiana, kolejny film Disneya.
1: Vaiana.
0: W wersji live action, film również dla wszystkich. Wydaje mi się, że też dużo osób może z Państwa kojarzyć, na pewno piosenki. Tak. Ja niestety nie zaśpiewam, bo tutaj to się źle skończyło, ale no, kolejna wersja live action, zobaczymy, mamy nadzieję, że będzie tak samo dobry jak poprzednie inne filmy Disney. Coś dla naszych najmłodszych widzów, dziecięce kino na dziecięcych zasadach, bez broku reklamowego, z niższą głośnością. Tutaj mamy też kolorowanki dla każdego dziecka, które przyjdzie do nas do kina, żeby miał po pamiątkę, interaktywną zabawą na dużym ekranie. A teraz tutaj na początek wakacji przygody Pucia nadal i jego rodziny, tym razem no, na kinowym ekranie, a nie książkowym wydaniu. Także
1: warto się wybrać, jeśli tak. Słuchają nas fani Pucia, bo to będzie nie lada przeżycie zobaczyć tych bohaterów ruchomych. Przypominam, że rozdajemy bilety do Multikina, dzięki uprzejmości Multikina możecie w Pasaż Grunwaldzki odwiedzić i zobaczyć jakiś z tych filmów, o których opowiadała Olga, z naszą pomocą. Za chwilkę ogłosimy zasady konkursu, a mi się udało znaleźć tutaj w naszej bazie piosenkę z filmu Vaiana, więc przypomnimy wszystkim tym, którzy myślą, że w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, to na pewno będziecie kojarzyć. Bardzo dziękuję Ci,
0: dziękuję
1: Olga.
0: Dziękuję bardzo.

Rozdajemy bilety do Multikina, jeśli macie ochotę wybrać się na seans, na któryś z filmów, o którym mówiła Olga przed chwileczką tutaj u nas na antenie. Napiszcie do nas 7148, wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam po prostu, co ciekawego ostatnio obejrzeliście, a może co chcielibyście zobaczyć z tych filmów, które tutaj były wymienione, co was poruszyło. Jakieś takie polecajki, czekamy na wasze SMS-y. 7148, wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina.

0: 10 minut pozostało do godziny 10. Teraz zapowiadamy historię, audycję Przystanek Kultura. Dzisiaj porozmawiamy o Stowarzyszeniu Stumilowy Las, które ożywia historię Grędziny, oryginalne dokumenty z powojennego kursu dla analfabetów, prace egzaminacyjne, odręczne życiorysy uczestników z lat 50. To są znaleziska, które odkryto na strychu wiejskiego domu w Grędzinie i już 11 lipca staną się główną częścią wystawy Zapisani w historii. Za organizację wydarzenia odpowiada grupa Stumilowy Las, która od lat angażuje się w odkrywanie i popularyzowanie lokalnej historii. Spotkało się kilka osób i stwierdziło, że trzeba coś fajnego we wsi zrobić, wspomina założycielka Ania Kuśmiarek-Rudy.
1: Stowarzyszenie powstało tak naprawdę z grupy nieformalnej, gdzie w pewnym momencie spotkało się kilka osób i stwierdziło, że trzeba coś fajnego we wsi zrobić. A że prowadzę pierniki, prowadzę warsztaty, to właśnie gdzieś to działanie społeczne obudziło się i stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Organizujemy wystawy u nas we wsi. Mieliśmy wystawę ślubną, wystawę starego sprzętu grającego, który był między innymi u nas, wystawa się odbywała. Organizujemy warsztaty dla dzieci, jakieś dniowe, jakieś malowanie kamyków, pieczenie pierników. Dzień dziecka organizowaliśmy w tym roku.
0: Trzeba przyznać, że to piękna nazwa dla Stowarzyszenia Stumilowy Las. Organizuje ono wystawy, warsztaty dla dzieci oraz opiekuje się zapomnianym niemieckim cmentarzem położonym w pobliskim lesie. Po co to wszystko, pytamy? Prezeska odpowiada zaproszeniem do odkrywania przeszłości najbliższej okolicy.
1: Bardzo byśmy chcieli, żeby nasze stowarzyszenie rosło w siłę. Chcemy zarażać ludzi naszą pasją do właśnie działań twórczych, działań edukacyjnych, do grzebania w historii swoich miejsc. Bo tak naprawdę my się często nie zastanawiamy, gdzie mieszkamy. Po prostu przyjeżdżamy do domu, jesteśmy w domu. Ale co tutaj było? Co tutaj się działo? Ziemia ma historię. Ma historię, to jest długa historia. Szczególnie ta ziemia na Dolnym Śląsku, gdzie tak naprawdę i Piastowie, i później ta ziemia przechodziła przez wiele rąk. I te ślady zostały. I fajnie, jeśli dotrzemy do tych śladów i je uszanujemy.
0: Pięknie powiedziane, ziemia ma historię. O tej historii porozmawiamy w audycji Przystanek Kultura o godzinie 10:10. Poprowadzi ją Ilona Baran. Zapraszam.

0: Dziś spotkanie prezydenta z szefem MON. W życie wchodzą ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Nocna ewakuacja górników w KWK Sośnica. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Politycy mają uzgadniać polską strategię na przyszłotygodniowy szczyt NATO w Turcji, a także omawiać nasze starania o utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Od dziś wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od tego miesiąca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię oraz profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.
1: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej rejestracji.
0: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Politycy koalicji krytykują prokuraturę, PiS chwali i mówi, że to racjonalna decyzja. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w tzw. sprawie dwóch wież, niedoszłej budowy wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS-em spółkę Srebrna. Komentarze w tej sprawie na Wiejskiej zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że prokuratura musiała zrobić to, co zrobiła, bo sprawa dwóch wież była jego zdaniem dęta.
3: To jest tylko walka jednego z posłów dziś Koalicji Obywatelskiej, mecenasa Giertycha, z Prawem i Sprawiedliwością i wprost z Jarosławem Kaczyńskim.
2: Roman Giertych reprezentuje austriackiego biznesmena, który uważa, że Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. I są na to dowody, zauważa oburzony decyzją prokuratury szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Pamiętam te nagrania, gdzie Kaczyński rozmawia o tej inwestycji. Są te elementy podnoszone przez pełnomocnika, tego pana, który przygotowywał tą inwestycję, ale również są tam kwestie na przykład prac przygotowawczych tej inwestycji na słupa, przysłowiowego słupa.
2: Dlatego rządzący przyznają, że prokuratura Zbigniewa Ziobry w wielu miejscach wciąż ma się dobrze i liczą, że decyzji w sprawie dwóch wież przyjrzy się sąd.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niebezpieczna sytuacja miała miejsce tej nocy w kopalni węgla kamiennego Sośnica, o czym informuje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego Polskiej Grupy Górniczej Spółki, do której należy kopalnia.
6: W rejonie ściany TA-106 na poziomie 950 metrów około godziny 1.18 czujniki odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla. Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię.
0: Obecnie kopalnia oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia, pracuje normalnie.
7: Cztery minuty po godzinie 10:00. Czy u Was pada? Według synoptyków powinno padać i grzmić we Wrocławiu. Za oknami jednak deszczu nie widać, natomiast jest bardzo pochmurno. 23 stopnie we Wrocławiu. Wilgotność powietrza też jest duża i wieje wiatr. I to połączenie może sprawić, że nie do końca dobrze poczujemy się na zewnątrz, choć warunki biometeo potwierdzają to, że dziś są niekorzystne. Czekamy na dobrą zmianę. Jakość powietrza jest dobra.
8: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Judyta Eksner przy mikrofonie. Słyszymy się o godzinie 10:04 i rozpoczynamy muzycznie tę godzinę z Patrice Russian. O 10:10 zapraszam na przystanek Kultura. Porozmawiamy o tym, jakie warstwy historii skrywa Ziemia, co się dzieje w Grędzinie już 11 lipca, i audycję poprowadzi Ilona Baran.

0: Mikrofon przekazujemy Ilonie Baran. Kultura.
1: Znajdujemy się we wsi Grędzina, a ze mną jest Ania Kuśmiarek-Rudy, prezes Stowarzyszenia Stumilowy Las. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Znana ze wrocławskich pierników, ale również z założenia stowarzyszenia w Grędzinie. Co skłoniło panią, żeby założyć takie stowarzyszenie?
2: Stowarzyszenie powstało tak naprawdę z grupy nieformalnej, gdzie w pewnym momencie spotkało się kilka osób i stwierdziło, że trzeba coś fajnego we wsi zrobić. A że prowadzę pierniki, prowadzę warsztaty, to właśnie gdzieś to działanie społeczne obudziło się i stwierdziliśmy, że dlaczego nie? Organizujemy wystawy u nas we wsi. Mieliśmy wystawę ślubną, wystawę starego sprzętu grającego, który był między innymi u nas, wystawa się odbywała. Organizujemy warsztaty dla dzieci, jakieś dniowe, jakieś malowanie kamyków, pieczenie pierników, Dzień Dziecka organizowaliśmy w tym roku, ale też zajmujemy się takimi aspektami historycznymi. Zajmujemy się cmentarzem niemieckim, który właśnie jest u nas we wsi, jest praktycznie w lesie. Jest w lesie, gdzie są pochowani dawni mieszkańcy Grędziny, więc chodzimy tam, sprzątamy, wykopujemy te tablice. Będziemy za chwilę się uczyć, jak sklejać te porcelanowe tabliczki, które właśnie zostały gdzieś tam potłuczone. I tak naprawdę prowadzimy taką działalność kulturalno-edukacyjną. Teraz właśnie też dostałyśmy grant z Urzędu Marszałkowskiego z Odnowy Wsi na wystawę, gdzie będzie 11 lipca wystawa Zapisani w historii i będzie to wystawa o analfabetyzmie, gdzie w dawnej szkole tutaj koleżanka Ewa, która też jest w stowarzyszeniu, prowadzi dom misia i na strychu kilkanaście lat temu znalazła właśnie oryginalne dokumenty z kursu dla analfabetyzmów, to jest rok 1939-50. Wtedy, kiedy była ogólnopolska akcja właśnie dla przeciwdziałania analfabetyzmowi. I mamy te oryginalne dokumenty, mamy listy tych ludzi, które były pisane na egzaminie, mamy ich życiorysy, które opisywali. I to są takie piękne historie, które my nie zdajemy sobie sprawy teraz. Wszyscy gdzieś tam piszemy, czytamy. Jaka to była trudność, gdzie ludzie przybywając tutaj musieli tak naprawdę przerwać swoje życie w miejscu, gdzie mieszkali, przeprowadzić się do obcego miasta, obcego miejsca, gdzie musieli zacząć od początku. I ta najgorzej miały dzieci, które właśnie nie miały możliwości się uczyć. I ten kurs właśnie powstał i my chcemy to przypomnieć, bo ostatnio właśnie gdzieś tam rozmawiałam z nauczycielami i mówią, że ten problem zaczyna wracać, że dzieci nie potrafią czytać, nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Gdzieś te telefony ciągle, gdzieś tam te gry po prostu oduczają dzieci tych umiejętności, gdzie tak naprawdę duża część osób niepełnosprawnych nigdy nie osiągnie tych możliwości czytania, pisania, więc tak naprawdę też im trzeba pomagać. Wczoraj też dostałam świetną wiadomość, gdzie właśnie z naszego LGD, gdzie też jesteśmy członkiem, LGD Dobra Widawa, dostaliśmy kolejny grant związany z bezpieczeństwem i właśnie w mojej głowie narodził się szalony pomysł zrobienia warsztatów dla dzieci pod tytułem Blackout w Grędzinie, czyli 72 godziny bez wody, prądu i internetu.
1: Brzmi jak wyzwanie.
2: Tak, gdzie będziemy sobie przygotowywać chleb w słoiku, który będzie mógł przetrwać miesiące, gdzie będzie zawekowany. Będziemy pokazywać dzieciakom, jak można przechowywać żywność na lata w takich specjalnych workach. Będziemy badać wodę i uzdatniać ją wodę z naszej Widawy. Będziemy badać wodę, która płynie w kranie. Będziemy, jeśli będzie padać, będziemy też badać wodę z kałuży i będziemy uczyć dzieci, jak można właśnie przetrwać w takim czasie, a że też mamy młodzieżową drużynę pożarniczą, gdzie uczestniczy między innymi mój syn w tej drużynie, więc też angażujemy właśnie młodzież w takie działania i też bardzo często granty jakiekolwiek pisze, czy działania, które prowadzimy, to jest właśnie pod młodzież, żeby pokazać im coś innego niż to, co jest w telefonie czy na konsoli.
1: Ile mieszkańców ma wieś Grędzina?
2: O matko, Szczerze nie wiem, ale to jest malutka wieś. Malutka, bardzo długa wieś z cudowną zabudową, gdzie są duże działki, nie ma sytuacji, że dom jest na domu. Ja najbliższego sąsiada mam 400 metrów i to jest taki piękny, piękny klimat tej wsi. Też jesteśmy na terenie Natura 2000, gdzie mamy piękne lasy. No już coraz mniej ich jest niestety, bo jest wycinka, ale właśnie przez to, że jest Natura 2000, to one się trzymają.
1: Dlaczego warto do was przyjechać?
2: Bardzo byśmy chcieli, żeby nasze stowarzyszenie rosło w siłę. Chcemy zarażać ludzi naszą pasją do właśnie działań twórczych, działań edukacyjnych, do grzebania w historii swoich miejsc. Bo tak naprawdę my się często nie zastanawiamy, gdzie mieszkamy. Po prostu przyjeżdżamy do domu, jesteśmy w domu. Ale co tutaj było? Co tutaj się działo? Ziemia ma historię. Ma historię, to jest długa historia. Szczególnie ta ziemia na Dolnym Śląsku, gdzie tak naprawdę i Piastowie, i później ta ziemia przechodziła przez wiele rąk. I te ślady zostały. I fajnie, jeśli dotrzemy do tych śladów i je uszanujemy.
1: O działaniach we wsi Grędzina opowiadała prezes stowarzyszenia Ania Kuśmiarek-Rudy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję
0: również.
2: Przystanek
0: Kultura.

0: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.
1: Dziś 1 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Jeśli chcecie się podzielić z nami swoimi historiami o przyjaźniach ludzko-psich, piszcie, dzwońcie 71 322 20 22 lub piszcie 71 48 wiadomość, poprzedzamy słowem rodzina. Za chwileczkę posłuchamy, jak swoje psy kochają Dorota i Marek, młode małżeństwo z Wrocławia, nasi słuchacze.

27 minut po godzinie 10. Dzisiaj, 1 lipca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Jeśli chcecie się podzielić z nami jakimiś historiami związanymi z waszymi pupilami, z waszymi przyjaciółmi psimi, możecie do nas dzwonić 71 322 20 22 lub pisać

0: wewnętrzne niepokoje.
1: Łagodzą obyczaje, te futerka. Co jeszcze łagodzi obyczaje, to fakt, że nie śmierdzą, chyba że zeżrzą padlinę na wybiegu, tudzież nad wodą. Tak, nie śmierdzą, nie szczekają. Miłość szczeka raz dziennie, tylko jak ktoś puka do drzwi, to wtedy jest jeden szczek, a poza tym nie ma żadnych szczeków. I co jeszcze? One, aha, i nie są terytorialne, i nie są agresywne w ogóle, i są świetne z dziećmi, i są świetne z innymi psami, ale dobra, reklama już naszych konkretnych whippetów, to może nie o to chodziło. No co, życie bez psa jest trochę bez sensu chyba, nie?
0: Zupełnie bez sensu. Ja nie chciałam mieć psa, a nie wyobrażam sobie teraz spędzenia nawet jednego dnia bez naszych kochanych.
1: No, są to wszystkie jakieś tam badania, które dowodzą, że obniżają poziomy różnych złych hormonów i dają endorfinki, serotoninki, czy które tam z tych przytulaków się wydzielają, już nie wiem, ale przytulańców jest dużo każdego dnia i do lasu można pójść, i w góry można pójść, i nad wodę z takim piesem do kampera.
0: I nawet jak się nie chce, to trzeba wyjść z domu, a wychodzenie z domu sprzyja zdrowiu.
1: No i co? Zasadniczo tyle. Są wspaniałe po prostu.
0: Niech będzie więcej whippetów na świecie i więcej piesków.
1: I psów w ogóle. Czysta miłość. Miłość najczystszej postaci.
2: To mówili nasi słuchacze Marek i Dorota. Pozdrawiamy ich gorąco tutaj ze studia na Ostrowie. My również kochamy pieski. Akurat pieska nie mam, ale często widuję je w parku nieopodal. Jeśli chcecie się podzielić z nami właśnie takimi przemyśleniami odnośnie waszej relacji z waszym pupilem psim, piszcie i dzwońcie. 71 322 20 22 71 48, to numer, pod którym możecie wysyłać SMS-y, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, i czekamy też na wasze na przykład nagrania na mediach społecznościowych.

ja przypominam, że o godzinie 11.10 spotkamy się tutaj w radiu z Marią Polaszek, psią behawiorystką. Opowiada nam trochę o relacji ludzi i psów i o tym, czym jest element pieski, który mieszka w każdym czworonogu.

0: To, co teraz powiem, może zaskoczyć właścicieli czworonogów. Ja nie mam psa, ale kiedy natknęłam się na tę informację, rzeczywiście było to dla mnie bardzo dziwne i zaskakujące. Okazuje się, że w średniowiecznej kuchni psy pełniły bardzo specyficzne, nierzadko zaskakujące funkcje. Od żywych maszyn kuchennych po strażników czystości, a ich obecność w kulinarnej przestrzeni była kluczowa, choć właśnie z perspektywy współczesnej humanistyki wydaje się nam dość kontrowersyjna. Pierwsza rzecz to taka, że psy były wykorzystywane jako napędy dorożna. Najbardziej znanym i specyficznym wykorzystaniem psów w kuchni była praca w charakterze żywych maszyn. W takim drewnianym kołowrotku umieszczano psa i używano do tego specjalnych, długich i niskich psów, tak zwanych psów rożnowych, które przypominały dzisiejsze jamniki. Zadaniem psa było nieustanne bieganie i napędzanie w ten sposób przekładni pasów i bloczków, które połączone były z rożnem nad paleniskiem. Drugą funkcją psów było oczyszczanie przestrzeni i utylizacja resztek. W średniowieczu istniał bardzo wysoki szacunek dla pożywienia, a marnowanie resztek było źle widziane. Psy miały sprzątać podłogę i utylizować odpadki. Były one naturalnym systemem recyklingu resztek organicznych, kości i odpadów po obróbce mięsno-warzywnej. Dodatkowo psy były także stróżami spiżarni i obrońcami żywności, bo w dobie braku nowoczesnych zabezpieczeń przed szkodnikami kuchnie i przyległe spiżarnie były narażone na inwazje myszy, szczurów i kun, które niszczyły zapasy zbóż, mąki czy wędlin, i właśnie mniejsze, ale zwinne psy były wykorzystywane jako żywe odstraszacze i tępiciele gryzoni. Ostatnia, dość kontrowersyjna informacja jest taka, że spożywano także psie mięso, choć nie była to powszechna dieta codzienna w całej Europie, w okresach głodu lub w ramach lokalnych, dawnych tradycji i rytuałów zdarzało się to.
1: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

Już zbliża się powoli godzina 11, słuchacie Radia Rodzina, a przypominam o naszym konkursie. Do końca tygodnia rozdamy podwójne zaproszenie na dwa noclegi ze śniadaniami w willi Winterpol w Karpaczu. Jeśli chcecie się wybrać na taki city break, odpocząć troszeczkę od miasta w górach, zaczerpnąć energii takiej z natury płynącej prosto, wystarczy dokończyć zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od, tu wasza inwencja, i napisać nam o tym pod numer 7248, a wiadomość poprzedzić słowem rodzina. Najciekawszą, najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzimy takim właśnie podwójnym zaproszeniem na dwa noclegi ze śniadaniami w willi Winterpol w Karpaczu.

0: Premier spotkał się z minister zdrowia i szefem NFZ. Za chwilę sprawdzimy, ile można zarobić w ramach pracy wakacyjnej. W Gdyni rozpoczyna się Open Air Festival. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Kilka godzin trwało wczoraj spotkanie premiera z minister zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Donald Tusk podjął decyzję o spotkaniu po wynikach kontroli NIK, która wykazała przypadki pracy medyków przez 120 godzin bez przerwy, czy niemal 500 godzin w miesiącu. Spotkanie to również pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz, były działacz Koalicji Obywatelskiej, wystawił faktury za dyżury. Trwają kontrole, czy w ogóle na nich był. Maciej Kluczka.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że spotkanie premiera z prezesem NFZ-u było rutynowe.
2: Każde spotkanie pana premiera z szefostwem NFZ-u i z panem minister zdrowia jest spotkaniem poważnym.
1: Ale polityczna atmosfera wokół NFZ-u i jego kierownictwa gęstnieje. Lewica mówi nawet o potrzebie dymisji prezesa funduszu. Poprawy domaga się też Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
3: Oczekiwałbym tej bardziej aktywnych działań ze strony NFZ-u, jeśli idzie o również kontrolowanie tych wydatków.
1: W planach jest m.in. wprowadzenie rzeczywistej kontroli czasu pracy medyków oraz ukrócenie tak zwanych kominów płacowych, które wykańczają budżety szpitali powiatowych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach jest już w połowie gotowe. Wczoraj zawieszono wiechę, czyli został ukończony najwyższy punkt głównego budynku. Centrum składa się z kilku budynków. Jednym z nich jest rodzinny dom Jerzego Kukuczki, mówi jego żona pani Cecylia.
5: Wielkim sentymentem w ogóle darzę to miejsce, ponieważ tutaj obok z tego domu Jerzy wyruszał na swoje wyprawy. Tutaj mieszkaliśmy kilka lat po ślubie, tutaj urodził się nasz syn Maciej i jesteśmy jako rodzina bardzo dumni z tego, że ten ośrodek będzie nosił imię Jerzego Kukuczki.
0: Centrum powstaje przy wsparciu środowiska himalaistów z jego legendą na czele Krzysztofem Wielickim.
6: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie. Nawet Messer nie ma takiego tam. To też nie jest taki wymiar, jak tu będzie. Bo tam są tylko eksponaty, a tu będzie dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, edukacja.
0: Wystawa ma prezentować historię odkrywania Himalajów i opowiadać o polskich wyprawach. Będzie tam także ścianka wspinaczkowa i grota śnieżna. 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, podobnie za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w ramach wakacyjnej pracy. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
7: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
0: Więcej może zarobić student, bo ten do 26 roku życia nie musi płacić podatków. 4 dni koncertów i gwiazdy, Florence and the Machine, The Cure czy Nick Cave. To tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Open Air Festiwalu, który rozpoczyna się dziś w Gdyni. W tym roku część koncertów będzie transmitowana na żywo w telewizji publicznej. Festiwalu będzie się od dziś do soboty w Gdyni na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo.
8: Minęła godzina 11, na Dolny Śląsk nadciągnęły deszczowe chmury. Ma popadać na terenie całego województwa i zagrzmi lokalnie. Także we Wrocławiu podobno już pada, ale akurat na Ostrowie Tumskim nie widzę deszczu, natomiast jest bardzo pochmurno. Wieje także wiatr z prędkością do 24 km. Da się to odczuć dobrze, zabrać ze sobą parasolkę wychodząc i pilnować jej, żeby nam gdzieś nie odleciała. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie.
9: Reklama.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Tu Radio Rodzina, a tutaj w studiu Judyta Exner przy mikrofonie. Już 6 minut po godzinie 11. Tę godzinę muzycznie otwiera nam Mela Koteluk, a za chwilę o 11.10 porozmawiamy o relacji psio-ludzkiej. Wielu pewnie z Was ma psy. Psy to najlepsi przyjaciele człowieka, jak się mówi. Porozmawia z nami Maria Polaszek, która jest behawiorystką psów, pomaga właścicielom lepiej rozumieć psy. Często zdarza się, że właśnie psy nie możemy się dogadać z naszymi czwornogami w żaden sposób i właśnie wtedy do akcji wkracza behawiorysta czy behawiorystka. Zapraszam, 11.10.

0: 10 minut po godzinie 11. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Maria Polaszek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć Judyta.
0: Maria jest tutaj z takiego powodu, że jest psią behawiorystką, a dzisiaj, 1 lipca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. No i właśnie zapytamy Marię o różne kwestie związane z psami. Nadmienię tylko, że Maria studiowała neurobiologię, ma dużą wiedzę dotyczącą układu nerwowego nie tylko ludzi, ale także innych ssaków i zwierząt. I teraz obecnie studiuje psychologię. Piszesz w swoich mediach o czymś takim jak element pieski, więc na początku zapytam, co to takiego?
1: Tak, element pieski to jest taki psi pierwiastek, który po prostu nazwałam tak, bo jakoś go dostrzegam, że w psach jest taki fragment dziki, jednocześnie udomowiony, który jest gdzieś tam dla nas trochę niedostępny, niezrozumiały i musimy jakoś go poznać.
0: I właśnie jak my możemy dostrzec taki element na co dzień w swoim psie?
1: Przede wszystkim obserwując swojego psa w jego takich naturalnych zachowaniach, w kontekstach takich, kiedy się spotyka z innymi psami, kiedy jest po prostu w domu, jego charakter, co lubi, dając mu czas i sobie czas na właśnie te obserwacje.
0: A ten element pieski odgrywa jakąś istotną rolę w jakiejś takiej psiej konstytucji, powiedzmy, bo mówisz, że to jest zwierzę udomowione, wszyscy to wiemy, ale jednocześnie ma ten dziki pierwiastek i może on szuka także wyrazu na co dzień.
1: Tak, zgadza się, ponieważ jest wiele psów, które mają na przykład bardzo silny instynkt łowiecki. Psy są właśnie takim gatunkiem udomowionym, który był później wykorzystywany do pracy. I jest wiele ras psów, które mają różne predyspozycje i ten ich popęd został w różny sposób ukształtowany w zależności od rasy, jednak on cały czas gdzieś tam jest i się ujawnia w takim codziennym życiu, w kontaktach z innymi psami, ale też wtedy na przykład, kiedy zobaczą jakąś zwierzynę, no mają taki po prostu instynkt łowiecki, który gdzieś tam nimi czasem zawiaduje.
0: I co powinni robić właściciele psów, żeby w jakimś sensie dać tym swoim przyjaciołom jakąś szansę, może być, wyszaleć się.
1: Warto poznać psie potrzeby i dać właśnie sobie i psu czas, żeby je spełniać. Bardzo ważne dla psów są spacery, swobodna eksploracja, która jest też takim biologiczną potrzebą. Ważne są kontakty z innymi psami, ważna jest sprawczość, autonomia, także warto poznać psa, jego też język, czyli uczyć się psiej komunikacji. Są różne książki, webinary, podcasty, także jest z czego wybierać i warto naprawdę poświęcić trochę czasu, jeżeli mamy psa albo chcemy go mieć.
0: Zróbmy tutaj krótką pauzę, do dalszej części rozmowy wrócimy za chwilkę. Zostańcie z nami, bo na pewno dowiemy się czegoś ciekawego o relacji psio-ludzkiej.

0: dokładnie już 16 minut po godzinie 11. Wracamy do rozmowy ze mną w studiu Maria Polaszek, psia behawiorystka. Przypominam dla tych, którzy dołączają do nas dopiero teraz, że dzisiaj 1 lipca Międzynarodowy Dzień Psa, a my zaglądamy właśnie jakby w głębiny tej relacji psio-ludzkiej. No i właśnie teraz drugie pytanie moje. Przez tysiąclecia pies zmieniał się u naszego boku. Czy to dlatego mamy czasem takie wrażenie, że pies niejednokrotnie potrafi jakoś lepiej odczytać nasze emocje niż człowiek?
1: Tak, według jednej w ogóle z takich teorii ewolucji człowiek i pies koewoluowali, czyli zarówno człowiek czerpał coś od psa, jak i zmieniał się wraz z kontaktem z nim, jak i pies ewoluował przy boku człowieka i pies bardzo dobrze nauczył się rozumieć, co człowiek ma na myśli poprzez swoją mimikę, poprzez ton głosu, poprzez mowę ciała. I tak samo człowiek ma już pewną intuicję co do tego, co mówi pies przez swoje zachowanie. Jednak warto to rozwijać cały
0: no
1: czas.
0: No właśnie, stąd behawioryści psi, czyli to, czym ty się zajmujesz, pomagają zrozumieć psy, bo nie zawsze dla nas jest oczywiste ich zachowanie. Czasami może być dla nas trudne, prawda?
1: Tak, warto przyjrzeć się swojemu psu, bo każdy pies też inaczej się komunikuje i do tego czasem przydatna jest pomoc behawiorysty, ale tak.
0: No właśnie, opowiedz o tym, jak wygląda taka praca behawiorysty, bo pracujesz z właścicielami i z psami jednocześnie, czy jak
1: tak,
0: to wygląda?
1: Tak, podpowiadam ludziom, jak rozumieć psy i jednocześnie obserwuję psa i staram się zobaczyć, jakie są jego aktualne potrzeby, co by mu pomogło, a w czym leży problem w jego aktualnym środowisku czy trybie życia. I pomagam ludziom też przystosować swój tryb życia do tego właśnie, czego pies potrzebuje. Także jestem blisko zarówno ludzi, jak i psów, dlatego też studiuję teraz psychologię, żeby lepiej też umieć rozumieć i pomagać ludziom.
0: A powiedz, z jakimiś takimi typowymi problemami, trudnościami zgłaszają się do ciebie właściciele psów?
1: No wszystko. Jest to lęk separacyjny, jest to lęk w ogóle przed bodźcami takimi miejskimi, bywa agresja w stosunku do psów czy ludzi, zachowania takie impulsywne, reaktywne. No tak, ale głównie są to różnego rodzaju lęki, które inaczej się po prostu później objawiają.
0: A powiedz, bo mówi się czasami, że są takie rasy, które są po prostu jakoś tak z natury agresywne. Czy taki pies może też być zupełnie łagodny, jeśli odpowiednio się z nim pracuje? Czy...
1: Tak, oczywiście to zależy od wychowania i oczywiście warto też wdrożyć szkolenie u niektórych psów, które mają właśnie takie predyspozycje do silnych, nagłych reakcji i mają ten instynkt łowiecki bardzo intensywnie pracujący, ale przede wszystkim trzeba psa wychować, nie skupiać się na szkoleniu, ale na wychowaniu.
0: No właśnie, ja kiedyś też się tym interesowałam, że jest taki odpowiedni wiek, kiedy można przyjąć tego szczeniaczka do swojego domu i kiedy robi się to za wcześnie, on jeszcze nie nauczy się od swojej mamy odpowiednich zachowań, nie zostanie, tak można powiedzieć, socjalizowany w tym psim gronie i potem po prostu bardzo trudno zacząć wdrażać jakieś, powiedzmy, układać go.
1: Tak, mówi się, że ten 8 tydzień to jest czas, kiedy można wziąć szczeniaczka. Ja bym też zalecała może nawet trochę dłużej, jeżeli hodowla jest dobra i zapewnia odpowiednią socjalizację właśnie. Oprócz tego, że pies jest z matką i z rodzeństwem, to jeszcze dba się o to, żeby przyzwyczajać go do pewnych bodźców, z którymi się będzie później spotykał. Ale jest to taki kluczowy czas, tak jak w życiu małego człowieka jest taki kluczowy czas na kontakt z matką, bliski, taki ciało do ciała. Tak w przypadku psów to jest również ważne i wtedy też pies uczy się od swojej matki i od rodzeństwa, jak się zachowywać i gdzie leży granica jego zachowania.
0: I jeszcze mam takie jedno pytanie, które nasuwa mi się z obserwacji też psów u moich bliskich, bo psy to są zwierzęta stadne, prawda?
1: Zgadza się.
0: No właśnie, więc one w tym domowym stadzie też w jakimś sensie, powiedzmy, dostosowują się do pewnej domowej hierarchii. Czy to prawda, że pies ma tak naprawdę jednego właściciela, którego słucha, czy to mit?
1: Może być tak, że w domu jest po prostu przewodnik. Osoba taka, tak jak w rodzinie, często jest osoba, która głównie decyduje, a reszta jakoś patrzy na nią i bardziej jej słucha. Ale to nie jest tak, że zawsze jest ten jedna osoba, którą wyłącznie pies szanuje. Po prostu jest taka dynamika, taki system, w którym po prostu pies jest jednym z członków.
0: A czy może tak się czasem stać właśnie w tej domowej hierarchii, że to pies próbuje być na czele?
1: Oczywiście może się tak stać, że pies testuje wszystkie granice, próbuje zarządzać, czuje się też odpowiedzialny, bo nie czuje takiej pewności siebie w swoich opiekunach. Dlatego warto od pierwszych dni, kiedy pies znajduje się u nas w domu, zadbać o to, żeby uczyć go właśnie reguł, jakie panują, jakie są granice i też dawać mu do zrozumienia, że on sobie może często odpocząć, a to my zajmiemy się pewnymi wydarzeniami.
0: Tak, czyli nie musi być cały czas na warcie,
1: tak,
0: powiedzmy.
1: Dokładnie.
0: A powiedz jeszcze, ty też jesteś właścicielką psa.
1: Jednego psa.
0: Jednego psa. Co to za pies?
1: Mój pies to pies w typie harta, ale jest kundlem ze schroniska. Ma na imię Kuna, ma już 7 lat, jest taką dojrzałą damą. Bardzo fajnie się komunikuje z psami, ale nie jest też bardzo taka towarzyska, wybredna dziewczyna. I jest moim ulubionym psem.
0: Dobrze mieć ulubionego psa przy swoim boku. No i moje ostatnie już na zakończenie pytania, z racji tego, że zajmujesz się psami, pracujesz z psami i myślę, że też kochasz psy. Moje pytanie, za co najbardziej zachwyca cię w psach?
1: Wydaje mi się, że to jest to, że po prostu są psami. Że są takie wrażliwe, a jednocześnie często nie zdają sobie sprawy z tej swojej wrażliwości i to relacja pomaga im ją z siebie wydobyć i że po prostu czują, myślą ciałem, emocjami i możemy się też my w kontakcie z nimi lepiej skontaktować ze swoim ciałem, emocjami. Jest to dla mnie piękne.
0: Podążać za tym psem.
1: Tak.
0: Czyli on się w pewnym momencie staje naszym przewodnikiem.
1: Tak.
0: Pięknie, piękna klamra. Bardzo ci dziękuję. Rozmawiała ze mną Maria Polaszek, psia behawiorystka, która właśnie pomaga właścicielom lepiej rozumieć swoje psy, bo psy to są niezwykłe stworzenia pełne różnych zagadek, których jeszcze nie rozumiemy.
1: Bardzo dziękuję. Życzę wspaniałego dnia psa i weźcie psa na wspaniały, długi spacer, gdzie będzie mógł eksplorować.
0: Dokładnie. Do tego zachęcamy.

0: Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan przygotowało na wakacje bogatą ofertę pełną ruchu, wodnego orzeźwienia, czego nam bardzo potrzeba, i oczywiście sportowych emocji. Oferta dzieli się na letnie strefy rekreacji wodnej dla całych rodzin oraz zorganizowane turnusy dla dzieci i młodzieży. O propozycjach spędzenia czasu w obiektach Spartan mówił na naszej antenie prezes Marek Łapiński. Na początek letnie półkolonie sportowe dla dzieci spędzających lato w mieście Spartan organizuje całodniowe aktywne turnusy od godziny 7.30 do 16.30 w 5 różnych lokalizacjach.
1: To jest czas nowych ofert. Przede wszystkim półkolonie. Każdy tydzień, poniedziałek, piątek, to są półkolonie w Spartanie. Kilka lokalizacji, od Spiskiej, czyli rolkarsko-tenisowe zajęcia, Halera, sportowo także tenisowe z uwzględnieniem pierwszych kroków na korcie dla dzieci, Nowy Dwór, rolkarskie i sportowe półkolonie, pływackie oczywiście półkolonie na Wejherowskiej, także z rolkami, no i piłkarskie na ulicy Lubińskiej i Krajewskiego, czyli Sępolno. I tutaj niespodzianka, piłkarsko-tenisowe.
2: Co to za miks?
1: Tenis okazał się po sukcesach naszych tenisistów bardzo atrakcyjną i cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Było ogromna ilość zapytań, czy miejsca na półkolonie tenisowe są. Mieliśmy do tej pory te półkolonie tenisowe tylko na ulicy Spiskiej. Mhm. Teraz rozszerzyliśmy o półkolonie organizowane w ośrodku Centrum Aktywnej Rekreacji przy ulicy Halera i przy ulicy Krajewskiego. Mamy możliwość szybkiego transportu z Halera na Spiską, a na ulicy Krajewskiego na Sępolnie kort funkcjonuje. W ogóle inwestujemy w Spartanie w tenis. Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dotację na budowę nowej hali tenisowej w centrum treningowym Spartana przy ulicy Lubińskiej. Tam istnieje dzisiaj dość wysłużony już obiekt, który będzie przebudowywany na 2 korty i recepcję plus szatnie. Liczymy, że przy pozytywnej rekomendacji, którą mamy Polskiego Związku Tenisowego, zabezpieczeniu też środków w budżecie miasta, które zadeklarował prezydent Jacek Sutryk, uda nam się pozyskać te środki i ta nowa hala, trzecia już w Spartanie, nowoczesna hala tenisowa powstanie. Bo tenis w naszych warunkach atmosferycznych, korty odkryte, to tylko czas od maja do października.
0: Spartan to także wakacyjne kąpieliska i letnie baseny, w których wrocławianie mogą szukać ochłody. Między innymi to basen przy Wejherowskiej, mowa o Orbicie, kąpielisko Morskie Oko czy Park Glinianki.
1: Bardzo zmieniła się pływalnia letnia na Wejherowskiej. Zainwestowaliśmy w nowe parasole wiklinowe. Przypominają one takie miejsca znane z tropików.
2: Hawajskie.
1: Tak, zainwestowaliśmy też w nowe

0: leżaki, jest nowa strefa animacji dla dzieci, oczywiście aqua fitness i to, z czego ta pływalnia słynie, czyli dobra atmosfera i dobre jedzenie. W związku z tym zapraszamy na letnią pływalnię na Wejherowską w czasie upału, ale także na Glinianki. Glinianki są otwarte, korzystają w nowej formule, korzystają z niej wędkarze, korzystają z niej plażowicze, spacerowicze. Z naszej oferty oczywiście już funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu kajakowego i rowerów wodnych, funkcjonuje wodny tor przeszkód, jest wyposażenie w strefę gastro, także Glinianki działają i czekamy tylko na dobrą pogodę.
1: A wy gdzie lubicie spędzać letnie upalne popołudnia czy poranki? Czy to jest właśnie basen przy ulicy Wejherowskiej, a może Morskie Oko, a może wyjeżdżacie, żeby się schłodzić w wodzie gdzieś poza Wrocław? Jeśli chcecie się z nami podzielić jakimiś odkryciami ciekawymi, to możecie zawsze do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48, a wiadomość poprzedzamy słowem rodzina.

Już 37 minut po godzinie 11. O godzinie 11.45 zapraszam na intencję. To czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22 lub wysłać swoje intencje SMS-owo pod numer 71 48, wiadomość poprzedzając słowem intencje.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynają się intencje, czas wspólnej modlitwy. Zachęcamy do tego, by zadzwonić do naszego studia, pomodlić się z nami wspólnie na antenie Radia Rodzina. Numer, pod który należy zadzwonić, to 71 322 20 22. Czekamy też na wasze SMS-y. Należy wybrać numer 71 48, a treść wiadomości poprzedzić słowem intencje.

My również dziękujemy za to połączenie i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

SMS-owo nasza słuchaczka Jadwiga prosi o modlitwę w swojej intencji o wyleczenie się z choroby urologicznej i żeby nowy lek pomógł wrócić do zdrowia. My przyłączamy się do tej intencji.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Boże, dla Halinki w dniu jej imienia łaskę zdrowia. Też proszę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Andrzeja, Adama, Stanisława, Bogosława, potrzebne łaski dla nich. Pozdrawiam cały Radio Rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: My również życzymy dobrego dnia i dziękujemy za to połączenie. Przyłączamy się do intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę modlitwę w intencji wiadomych Panu Bogu. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Ja proszę wszystkich o modlitwę przez wspomożenie Marii za zmarłą Halinę, która obchodziła gdzieś swoje imieniny. Dziękuję. Szczęść Boże. Życzę wszystkim błogosławionego dnia.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. My również życzymy błogosławionego dnia i przyłączamy się do intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria. Ja proszę o modlitwę wspólną intencji Aliny Majewskiej w dniu jej imienin. O Boże błogosławieństwo, o wszelkie potrzebne łaski. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również przyłączamy się do tej intencji i pozdrawiamy.

SMS-owo napłynęła do nas kolejna intencja od następującej treści. W intencji członków i czcicieli przynajdroższej krwi Chrystusa i rodzin za wszystkie haliny, dla żyjących o Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych o miłosierdzie Boże i łaskę nieba modli się Halina z parafii św. Alberta Wielkiego.

0: Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę wraz z naszymi słuchaczami. A teraz zapraszam na modlitwę południową aniołem pańskim.
1: Autopromocja.
2: Trasy, widoki i adrenalina. Już w ten weekend w audycji Wakacje na Dolnym
1: Autopromocja.
2: Śląsku wyruszamy na najlepsze.
0: Wybiła godzina 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Choroba zalała drogę wojewódzką w Lubuskiem. Górnicy z kopalni Sośnica w Gliwicach ewakuowani. Rusza ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Uszkodzony ropociąg naftowy między Barnówkiem a Wysoką w Lubuskiem doprowadził do zalania drogi wojewódzkiej nr 130 między Tarnowem a Barnówkiem. Policja kieruje na objazdy, a powodem zalania jest uszkodzenie rury, do którego doprowadziła koparka.
1: Doszło do wycieku ropy z rurociągu. Aktualnie na miejscu mamy grupę chemiczną oraz lokalne jednostki OSP. Z rurociągu nie wydobywa się już żadna ropa. Teraz będziemy decydować, co z tą ropą z rurociągu zrobić.
0: Wyjaśniał aspirant Karol Brzozowski z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje 7 zastępów strażaków, w tym grupa chemiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. Akcja ewakuacyjna górników w kopalni Sośnica w Gliwicach. Powodem decyzji był gwałtowny wzrost stężenia tlenku węgla, który może grozić pożarem pod ziemią. Jak poinformował Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, do zdarzenia doszło 950 metrów pod ziemią, a górników zaalarmowały czujniki.
2: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby i cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych.
0: Poza rejonem, w którym wykryto tlenek węgla, kopalnia pracuje normalnie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś rusza dwudniowa ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę. W programie 89. już pielgrzymki znalazły się modlitwa, konferencja oraz sympozjum poświęcone podmiotowości uczniów. Hasłem przewodnim są słowa uczniowie, nauczyciele, misjonarze. A centralnym punktem pielgrzymki będzie jutrzejsza msza święta sprawowana na jasnogórskim szczycie pod przewodnictwem arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców. Podczas liturgii zainaugurowana zostanie 9-tygodniowa nowenna w intencji uczniów, rodziców oraz całego środowiska oświatowego.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mundialowe zmagania nabierają rumieńców. Norwegia, Francja i Meksyk trafiły do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. O tym, co konkretnie wydarzyło się na boiskach, Michał Waszkiewicz.
4: W najbardziej zaciętym meczu Norwegia wygrała z Wyżem Kości Słoniowej 2-1. Decydującego gola strzelił oczywiście Erling Haaland w 86 minucie. Francja bez większych problemów pokonała Szwecję 3-0. Znów błysnął Kylian Mbappé, strzelił 2 gole i w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju dogonił Leo Messiego. Obaj mają po 6 goli. Cieszymy się, zrobiliśmy kolejny krok naprzód w tym turnieju. Udanie. Rozpoczęliśmy fazę pucharową. Moim celem nie jest walka o koronę króla strzelców, a zajść jak najdalej. Dotarcie do 19 lipca i powrót tutaj do Nowego Jorku i próba wygrania całego turnieju. Poza tym jestem przekonany, że Leo strzeli więcej goli, więc nie zwracam na to większej uwagi. Dalej gra także Meksyk, który wygrał 4 mecz z rzędu. W rozpoczętym z godzinnym opóźnieniem z powodu burzy meczu współgospodarze mundialu pokonali Ekwador 2-0.
0: A dziś o 18:00 Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, a o 22:00 Belgia z Senegalem.
5: A już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 12 minut po godzinie 12. Nad całym Dolnym Śląskiem rozciągają się chmury deszczowe, z których może popadać i może lokalnie również zagrzmieć. Póki co na Ostrowie Tumskim wyglądam, za okno widzę chmury, deszczu nie widać, natomiast wieje wiatr, momentami może on być dosyć porywisty. Warto trzymać mocno swój kapelusz, czapkę na głowie czy parasolkę, którą osłaniamy się przed deszczem.
3: Tu Radio Rodzina.

Pierwszy wakacyjny weekend w Radiu Rodzina będziemy mieli dla Was wyjątkowy prezent, a będzie nim voucher dla dwóch osób na pobyt w willi Winterpol w Karpaczu. No i tak się składa, żeby zdobyć taki voucher, ten nasz wakacyjny prezent, wystarczy, że napiszecie SMS-a, w którym wykonacie zadanie, a chodzi o to, by dokończyć następujące zdanie. Idealny górski wypoczynek zaczyna się od... I tutaj puszczacie wodze fantazji i kończycie to zdanie. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7248, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina, a ja ze swojej strony, no cóż, mogę tylko zaprosić do udziału w konkursie.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

kocham twój uśmiech. Jak to miło by było usłyszeć. No ale tutaj usłyszeliśmy wszyscy. 41 minut po godzinie 12. Maciej Stajniak, witam z tej strony mikrofonu w Radiu Rodzina. Lekko zdyszany i spóźniony, ale tu usprawiedliwienie mam. PKP mi napisało bardzo ładnie, przepraszam. Oczywiście po prostu PKP postanowiło jeden pociąg odwołać. Tak człowiek czekał, wchodzi na taką aplikację i tam jest... odwołaliśmy ten pociąg, nie będzie go. No to za utrudnienia przepraszamy oczywiście, bardzo proszę. No to czekam sobie grzecznie na następny, jakieś 45 minut. I tutaj jeszcze pojawił się pociąg widmo, niezapowiedziany wcześniej. Nikt nie wiedział, że przyjedzie. Zamiast 33:15 coś przyjedzie. Coś przyjechało, ludzie wsiedli, pojechaliśmy. No i tak czy siak trochę nerwów było. Więc już na spokojnie wchodzimy w środę. Wszystko jest już dobrze, jestem na miejscu.

No i mamy piątek w środę dzięki zespołowi The Cure na antenie Radia Rodzina. Teraz sentymentalne wejście. Ja muszę przypomnieć taką bajkę Zaczarowany Ołówek. No niektórzy pamiętają, niektórzy kojarzą, a tym, którzy nie wiedzą, to już mówię, to był świetny pomysł na bajkę. Otóż chłopiec miał taki ołówek, że co narysował, to mu się po prostu objawiało, że tak powiem, to miał. Chciał lampę, pyk, rysował lampę, miał lampę. No i właśnie dostałem takie zadanie na Facebooku. Co byś pierwszy narysował, gdybyś miał ten czarodziejski ołówek? I zanim ja zdążyłem odpowiedzieć, czytałem odpowiedzi innych i się tutaj w pełni zgadzam z pewną panią. Mówi ona tak, co pierwsze, co bym zrobiła, to bym niestety musiała iść na kurs rysunku, bo jakbym na przykład narysowała sobie samochód, to on by homologacji raczej nie dostał. I muszę się państwu pochwalić też, że mam totalny brak umiejętności rysowania czegokolwiek. Nawet pamiętam, już w liceum kiedyś dostałem proste zadanie od pani, żeby zaliczyć plastykę narysowania marchewki. I nawet wydawało się tak prosty obiekt jak marchewka, no wymykał się moim umiejętnościom. Pani niestety nie była zbyt zachwycona, więc taki czarodziejski ołówek w moich rękach byłby totalnie bezużyteczny. Ale wy, jakbyście dostali taki czarodziejski ołówek, co byście sobie jako pierwsze narysowali?

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Paragony grozy na stacjach paliw. Rządowy program przestał działać. Kryptowaluty na tych samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Są ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed upałami. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Zdrożało paliwo na stacjach paliw. O północy do historii przeszedł rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Tym samym na stację powrócił 23% VAT na paliwa. Kierowcy już widzą to na paragonach i fakturach, a o nastroje podpytywał ich na jednej z rzeszowskich stacji Marcin Starzec.
2: A nie są zadowoleni, ale większość z nich raczej przewidziała wyższe ceny, bo od rana ruch na stacjach paliw leżących na wylotówkach w stronę Bieszczad jest raczej mały. Ci, z którymi rozmawiałem, mówią, że jeśli chodzi o ceny, to tanio to już było.
3: No takie ceny za wysokie, za bardzo droga, a dla taksówki to najbardziej.
4: Dlatego troszeczkę tylko tankuję, bo jestem już na oparach.
5: Nie sądzę, że oni zaraz te ceny obniżą tak szybko.
2: Popatrzę jeszcze na tablicę z cenami. Za benzynę 95 trzeba zapłacić 6,80 zł za litr, a za diesel 7 zł bez jednego grosza.
1: Analitycy rynku paliw przewidują, że obecne ceny utrzymają się przez co najmniej dwa najbliższe tygodnie. Od dziś w całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, zaczynają obowiązywać jednolite zasady dla rynku kryptowalut. Tym samym kończy się okres przejściowy na wprowadzenie regulacji dla poszczególnych krajów. W Polsce przepisów wciąż jednak nie ma po trzech wetach prezydenta. Politycy koalicji rządzącej chcą kolejny raz spróbować uregulować rynek. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak mówi jednak wprost:
6: my jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
1: Jak zapowiedział prezydent, ustawa uzyska jego podpis, jeśli zostanie poprawiona. Instytut Meteorologii kolejny dzień z rzędu wydał ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałami, dziś dla województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Tam temperatura może dochodzić nawet do 37 stopni. Alerty drugiego i pierwszego stopnia dotyczą siedmiu województw: województwa śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego, a także części województwa małopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Tu temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni. Dodatkowo dla większości kraju obowiązują też alerty drugiego stopnia przed burzami. Jutro pogoda ma się uspokoić, a niebo ma się wypogodzić.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie, podszywając się pod nieistniejące firmy, oferowali usługi pomocy drogowej. O szczegółach sprawy mówi Michał Pietraszko z zespołu prasowego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: W sprawie występuje kilkudziesięciu pokrzywdzonych, a straty przekraczają 200 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano 7 osób, a wobec 3 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Oszuści działali na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego. Sprawę nadzoruje prokuratura okręgowa w Opolu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: 5 minut po godzinie 13. Środa, pierwszy dzień lipca. Nie spodziewałem się nigdy, że powiem, że jak jest pochmurno i chłodno, to się będziemy z tego cieszyć. Dużo chmur nad naszymi głowami. Przelotne opady deszczu jeszcze czasami mogą się tu i ówdzie przytrafić. W tej chwili mamy 22 stopnie. Całe szczęście, że tylko 22. Maksymalnie 23, ale to już było. Dzisiaj również gdzieniegdzie mogą przytrafić się burze. Proszę o tym pamiętać. Całe szczęście, temperatura w nocy spadnie do 13.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
11: Reklama.
12: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
15: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
16: Reklama. Radio Rodzina.

Co ciekawego, Tie po tym wielkim hicie usunął się w cień, ponieważ nie zależało mu na tworzeniu takiej muzyki, która by się rozprzestrzeniała w postaci hitów po świecie. Chciał robić raczej swoje niezależne rzeczy i wciąż gdzieś tam gra. Jak komuś się podobają jego kompozycje, to powinien sobie poszukać, bo naprawdę jest tego troszkę. 24 minuty po godzinie 13. Teraz przeniesiemy się do Bolesławca, gdzie trzeba pochwalić pewną panią za szybką i za mądrą decyzję. Uprzedzaliśmy i mówiliśmy o tym, że w trakcie upałów, które za nami, ale także niestety synoptycy już twierdzą, że za niejakie 7-8 dni możemy znowu spodziewać się takich 30-33 stopni. Pani w Bolesławcu zatrzasnęła, zdarza się, w samochodzie swoim kluczyki. No i nie była w stanie go otworzyć, ale to nie koniec historii, no bo razem z tymi kluczykami zatrzasnęła półtorocznego chłopca. Na zewnątrz prawie 40 stopni, więc szybka decyzja, dzwonimy na 112, szybka interwencja funkcjonariuszy, wypita szyba, dziecko w pełni zostało tutaj zabezpieczone, wydobyte z samochodu, nic nikomu się nie stało i właśnie o tym pamiętajmy. Jeżeli tylko takie rzeczy mają miejsce, zdrowie, życie absolutnie najważniejsze, ale też jedna rzecz. Pamiętam, kiedyś czytałem jakiś artykuł, że pan chyba coś zatrzasnął, czy kluczyki, czy może tam był w środku pies, już nie pamiętam dokładnie historii, ale no, musiał wybić jakąś szybę i stwierdził, a z tyłu jest taka mniejsza, to tańsza będzie, to będzie łatwiej przynajmniej, no to już tą tańszą zbijemy. No i cóż się okazało? Okazało się, że była ze 3 razy droższa, bo właśnie przez swój nietypowy kształt kosztowała znacznie więcej niż ta z przodu, więc czasami, gdyby przyszła wam do głowy taka myśl, to może warto jeszcze te parę sekund poświęcić na szybką analizę, która szyba jest tańsza i bardziej opłacalna.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed

wszystko. Lecz kiedyś będę stary, tak jak jego głos, i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji, ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów zsyłając mi wizji.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

7 gór, 7 rzek i zespół Bajmy. 40, prawie 5 minut po godzinie 13. Teraz czytam sobie takie rady do 40-latków albo troszeczkę starszych osób, dla tych, którzy są zdecydowanie młodsi, mają tak niecałe 20 lat, powiedzmy. Na co powinni zwrócić uwagę, jakich błędów powinni unikać? Wiadomo, że łatwo pewnie dzielić się z takimi rzeczami, ale ciężko później zrozumieć z tej drugiej strony. Ale dwie rzeczy utknęły mi jakoś i faktycznie powiem o tym, bo może ktoś jednak, chociaż jedna osoba na to zwróci uwagę i będzie mu troszeczkę w życiu przyszłym lepiej. Ktoś napisał, że był zbyt leniwy i żałuje, że nie dbał i nie pielęgnował o wartościowe znajomości. O przyjaźnie po prostu, które się pojawiają wcześniej dość licznie, a później wybieramy sobie tych najfajniejszych, ale o każdą przyjaźń, o każdą relację trzeba naprawdę dbać, budować ją i to przez lata. Później to owocuje i jeśli ma się kilka takich wartościowych znajomości, to naprawdę człowiek też jest otoczony miłymi, fajnymi ludźmi, od których też dostaje sporo z powrotem. Więc jeśli macie takie znajomości, to nie zaniedbujcie ich. A druga rzecz, dość prozaiczna, ale jakżeż istotna z punktu widzenia finansów. Ktoś napisał, dbajcie o swoje zęby. Nie macie zielonego pojęcia, ile to kosztuje. W tej chwili już wydałem tyle, że mógłbym sobie prawie jakiś dobry, używany samochód kupić, a póki możecie, póki macie możliwości, póki jeszcze nie sami za to płacicie, to naprawdę zaklinam was, dbajcie o zęby. A jak nie wierzycie, to wejdźcie sobie na jakiś cennik prywatnego gabinetu stomatologicznego. Zobaczycie, że mówimy prawdę.

0: Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Wchodzi w życie nowe cło. Dziś spotkanie prezydenta i szefa MON-u. Centrum Himalajzmu imienia Jerzego Kukuczki powstaje w Katowicach. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Dziś wchodzi w życie nowe cło na przesyłki pochodzące spoza Unii Europejskiej. Zmiana obejmuje przede wszystkim paczki z tanimi produktami z chińskich platform cyfrowych, ale eksperci już przestrzegają, że nie na długo. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
1: Stawka nowego cła wynosi 3 euro za każdy produkt w przesyłce do 150 euro. To duża zmiana, bo często zamawiane towary mają niższą wartość niż samo cło. Bruksela chce w ten sposób walczyć z zalewem europejskiego rynku tanimi drobnymi produktami, głównie z Chin. Podobne rozwiązanie wcześniej wprowadzili Amerykanie, mówiła w TOK FM szefowa działu gospodarczego Polityki Insight Hanna Cichy.
2: I faktycznie tam się to udało, napływ małych paczek spadł.
1: Ale platformy od dłuższego czasu przygotowują się na tę zmianę.
2: Inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym dalej te same produkty i dalej konkurencyjne cenowo będzie można kupować.
1: Według danych Komisji Europejskiej do Unii rocznie trafia 4,5 miliarda małych paczek, głównie z Chin.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś o 15:00 prezydent spotka się z ministrem obrony. Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz mają do omówienia szereg kwestii, m.in. starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałych amerykańskich baz wojskowych.
4: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
0: Mówiła wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowa prezydenta i ministra obrony ma dotyczyć także przyszłotygodniowego szczytu NATO w Turcji. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Przewodniczący parlamentu Rusław Stefanczuk oświadczył, że w Panteonie znajdą się najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego, a wszystko to po awanturze w związku z nazwaniem jednej z jednostek imienia bohaterów UPA, co wywołało napięcia na linii Kijów-Warszawa. W połowie przyszłego roku ma być oddane do użytku Centrum Himalajzmu imienia Jerzego Kukuczki. W obiekcie w katowickiej dzielnicy Bogucice planowana jest kilkuczęściowa wystawa, bogata w pamiątki oraz interaktywne atrakcje. Tymczasem budowa weszła na wyższy etap, bo na budynku zawisła wieża, będąca symbolem ukończenia najważniejszych prac konstrukcyjnych. W symbolicznej uroczystości uczestniczył prezydent miasta Marcin Krupa.
5: Zakończyliśmy te ciężkie prace budowlane. Najwyższy punkt został wyznaczony. Teraz została nam wykończeniówka, która jest nie mniej trudna od tych prac konstrukcyjnych.
0: W przygotowaniu części merytorycznej wystawy pomaga inny słynny himalaista Krzysztof Wielicki, który ocenia...
6: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie.
0: Budowa centrum będzie kosztować prawie 50 milionów złotych.
7: Środa, pierwszy dzień lipca, na naszych zegarach 4 minuty po godzinie 14, na termometrach 22 stopnie, wiatr do 17 km na godzinę. Całe szczęście dużo chmur, więc nie odczuwamy tych upałów jakoś bardzo nieprzyjemnie. Do tego wszystkiego przelotne opady deszczu, a nawet burze jeszcze dziś niewykluczone, twierdzą synoptycy. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni, jutro już więcej słońca i temperatura w okolicach 26 stopni.
3: Radio Rodzina.

0: które jest we mnie.
1: I słychać było w jego muzyce, prawda, że dawał to szczęście. Nawet w jego uśmiechu było widać, że tak, faktycznie to, co robi, tego i jego uszczęśliwia i nas. 22 minuty po godzinie 14 Zbigniew Wodecki dla nas grał i śpiewał. Dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy by chcieli sobie na dwa dni gdzieś wyjechać i śniadanko jeszcze mieć w cenie i w ogóle to w sobie wszystko wygrać, bo my mamy taki voucher i chętnie go Państwu damy. Voucher dla dwóch osób na dwa noclegi ze śniadaniem w willi Winterpol. No i proszę bardzo, jak go dostać? Nic trudniejszego, trzeba skończyć pewną myśl, a myśl wygląda następująco. Idealny weekend, przepraszam bardzo, gdzieś mi to zniknęło, nie będę zaraz wymyślał, zaraz wam Państwu powiem, najmocniej przepraszam.

O, jest, zdążę. Idealny wypoczynek w górach zaczyna się od, i tutaj właśnie wasza wyobraźnia. 71-48, zaczynam od słowa rodzina. Idealny wypoczynek w górach zaczyna się od...

Hiatus Coyote dla nas śpiewa, 41 po 14. Każdą złotówkę teraz oglądamy dwa razy, prawda, przed wydaniem. Lubimy rzeczy, jak są za darmo, więc posłuchajcie, bo mam dla was kino za darmo i to przez cały miesiąc, a jest tego cała masa. Chodzi oczywiście o kino plenerowe. Uwielbiam w taki ciepły, letni dzień usiąść sobie wieczorkiem i jakiś ładny filmik obejrzeć. Całe szczęście we Wrocławiu takich miejsc nie brakuje, no bo posłuchajcie, gdzie można to zobaczyć. Pergola przy Hali Stulecia, Rooftop, Wdech, Wydech, to ja nie wiem, gdzie to jest, Dach Dominikańska, to wiemy, Beach Bar Odrapany, Centrum Kultury Nowy Pafawak, to są te miejsca, w których przynajmniej tutaj w tym artykule zebrano te wszystkie kina plenerowe, w których odbywać się będą seanse. Chociażby na Hali Stulecia, słuchajcie, już jutro film Challengers, o godzinie 21.30 się rozpoczynają, no wiadomo, musi się zrobić ciemno. Jest rozpiska na cały lipiec, oj, nawet na sierpień widzę. Rooftop, Wdech, Wydech, to jest Concordia Design na Wyspie Słodowej. Tutaj seanse odbywają się od 21.00, też wstęp wolny. Pierwszy seans 7 lipca, Dach Dominikańska. Dziś McQueen film można sobie zobaczyć, 21.30. Jeżeli chodzi o Beach Bar Odrapany, tutaj o 21.30, też również dzisiaj La Gomera pojawi się na ekranie. I Centrum Kultury Nowy Pafawak, 11 lipca, Mój Sąsiad Totoro. I to japoński reżyser jakiś, nie chcę tutaj już mówić, jak on brzmi. Wszystko można sobie przeczytać jeszcze raz i sprawdzić dokładnie na wrocław.pl, ale polecam jedną rzecz, jak się wybieracie na takie kino plenerowe. Kocyś to jest ważna sprawa, żeby ze sobą zabrać, bo się, jak człowiek siedzi, to jest chłodnawo. I druga rzecz, absolutnie must have, i to ludzie sobie z rąk do rąk podają, wykorzystują wzajemnie, coś na komary, bo to one jakoś też lubią oglądać te filmy czy coś, nie wiem.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Koniec niższych cen na stacjach. Rząd podsumował koszty programu. Święcenia w Bractwie Świętego Piusa X wbrew woli papieża. Robert Lewandowski nadal będzie grał z numerem 9. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Koniec CPN, czyli programu ceny paliw niżej. Od dziś VAT na stacjach wrócił do stawki 23%. I od rana widać to w cennikach. Jeszcze wczoraj benzyna była po 6 zł. Dziś w Rzeszowie 95 kosztuje 6,80 za litr. Za diesla trzeba zapłacić 7 zł bez jednego grosza. Kierowcy nie są zachwyceni, ale większość wzrostu cen się spodziewała.
1: Jerońsko drogo. Już jaka cena?
2: Powariowali. Właściwie złoty można zauważyć różnicy na litrze, także ceny kosmiczne.
3: Pan wyjścia nie miał, musiał się zatrzymać.
4: Akurat wracam od rodziców i akurat patrzę, że już mało w baku jest paliwa, więc tak.
5: Mam końcówkę akurat, z bieg okoliczności.
3: Pan widzę tankuje do pełna, no i widać różnicę z ostatnim tankowaniem?
6: Zadankowe do pełna. No jak wzrosną, to co zrobisz? Trzeba je tak tankować.
3: A myśli pan, że jeszcze wzrośnie?
6: Myślę, że tak. 40 groszy.
5: Nie wiem, na ile im fantazja pozwoli. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Na pewno mnie zaskoczą.
0: A Ministerstwo Finansów poinformowało, że koszt rządowego programu ceny paliwa niżej wyniósł około 4 miliardów 700 milionów złotych. Konsekracja czterech biskupów Bractwa Świętego Piusa X dokonana wbrew woli papieża. To bolesny moment dla Kościoła. Dzieje się to zaledwie 2 dni po Ewangelii o ustanowieniu prymatu Piotra, co nadaje temu wydarzeniu szczególnie wymowny charakter. Podczas liturgii w Szwajcarii nie przedstawiono mandatu apostolskiego wymaganego do święceń biskupich. Zamiast tego odczytano uzasadnienie, w którym zarzucono władzom Kościoła odejście od tradycji po Soborze Watykańskim II. Jednocześnie nowi biskupi złożyli przysięgę wierności papieżowi, mimo że ich konsekracja odbyła się wbrew jego decyzji.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa górników skorzystała dziś z urlopów górniczych. To program uruchomiony po podpisaniu umowy dotacyjnej między JSW a Ministerstwem Energii. W sumie objął on dziś 1123 pracowników, mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy spółki JSW.
8: Zgodnie z założeniami w 2026 roku z lotów górniczych w JSW ma skorzystać 3092 pracowników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Osoby korzystające z programu są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia obliczanego na zasadach obowiązujących przy urlopie wypoczynkowym.
0: Szacunkowy koszt realizacji programu odejść na urlopy górnicze finansowane z budżetu państwa w JSW w tym roku wynosi około 500 milionów złotych.
7: Wiadomości ze świata sportu.
0: Robert Lewandowski nie rozstanie się z dziewiątką. Polski bohater głośnego transferu do Chicago Fires otrzymał od nowego klubu koszulkę właśnie z numerem, z którym gra przez niemal całą karierę. Do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago zwolnił numer tuż po podpisaniu kontraktu przez lewego. Podobnie też działo się w Barcelonie. Lewandowski, przechodząc do Dumy Katalonii, otrzymał też dziewiątkę od innego zawodnika. Lewandowski załatwia właśnie pozwolenie na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
9: Mogę powiedzieć, że pogoda jest całkiem niezła, prawda? Jest chłodnawo, słońce jakoś intensywnie nie świeci. Możemy chwilkę odpocząć, choć temperatura to 22 stopnie. Opady deszczu mogą się przytrafić, ba nawet i burze dzisiejszego dnia. Odpoczywajmy, bo jutro 26 stopni i sporo słońca.

0: tych, którzy nie znają polskiej wsi na co dzień albo znają ją tylko i wyłącznie z przekazu medialnego. Warto pojechać poza granice dużych miast, znaleźć sobie miejsce na wypoczynek, poznać tradycje, poznać w ogóle polską wieś, obszary wiejskie. To jest kierunek wart polecenia.
1: Panie ministrze, potencjał turystyczny polskiej wsi jest coraz większy? Agroturystyka wraca do łask?
0: Agroturystyka, do tego różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe na obszarach wiejskich, też nie tylko agroturystyka, bo oczywiście na nią stawiamy najbardziej, ale też to są dzisiaj hotele, różne miejsca, które warto odwiedzić i szukać i zachwycać się tym, co mamy na miejscu, bo czasem szukamy tych ciekawych miejsc z dala od miejsca zamieszkania, a się okazuje, że jest ono całkiem blisko. I warto, żeby właśnie przyszli konsumenci, obecni konsumenci, no bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, poznawali, skąd ta żywność pochodzi, jaką drogę przeszła, że mleko nie jest z kartonika, tylko żeby tam trafiło, musi odpowiednio drogę przejść, a pochodzi od naszych polskich krówek. Dzisiaj rolnicy szukają dodatkowego źródła dochodu, wsparcia i takim są gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy i zachęcamy, by trafić na obszary wiejskie, a myślę, że dla wielu mieszkańców miast będzie to naprawdę nowe odkrycie i nowa destynacja.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na produkt lokalny?
0: Bardzo mocno stawiamy na produkt lokalny, produkt tradycyjny. Też od dłuższego czasu już prowadzimy taką akcję informacyjną wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Produkt polski, czyli produkty oznaczone logiem biało-czerwonym i też z takim napisem produkt polski, co oznacza, że to jest nasze, lokalne, nie przyjechało z obcego kraju, ani tym bardziej obcego kontynentu. Organizujemy szereg też konkursów, by promować, przypominać o tych czasem już zapomnianych przepisach, a przekazywanych czasem z pokolenia na pokolenie. To jest też nasza przewaga nad innymi krajami. Polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na całym świecie. Z jednej strony mamy obowiązek i taką powinność wobec rolników, żeby szukać nowych miejsc do eksportu żywności, a z drugiej strony stawiamy na tą sprzedaż bezpośrednio, stawiamy na produkt lokalny i tradycyjny.
1: Możemy mówić, panie ministrze, o tym, że polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, stają się hitem eksportowym?
0: Tak, polskie produkty są hitem eksportowym i coraz szerzej otwieramy się na świat. Tak jak wcześniej to była głównie Europa, dzisiaj często kraje trzecie, Azja i tutaj ostatni czas to otwarcie rynku filipińskiego dla naszych produktów mięsnych, produktów mlecznych, ale też otwarcie szersze na Japonię, otwarcie na Koreę, kolejne kraje zyskujemy. Tu jest oczywiście duża rola samego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też głównego lekarza weterynarii, głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. To też nie wszystko od naszej strony zależy, ale otwieramy te rynki po to, by docierać z naszą żywnością. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku to 58 miliardów euro, czyli prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i 9% wzrost rok do roku, co pokazuje, że coraz bardziej wykorzystujemy ten potencjał naszej bezpiecznej żywności, ale z drugiej strony też chronimy naszych konsumentów przed zalaniem produktów, które tych norm nie spełniają. Po to wydaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia rozporządzenie, które zakazuje wjazdu produktom, które zawiera pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku unijnym, a dozwolonym na rynkach krajów trzecich.
1: Które produkty, które grupy produktów cieszą się największą popularnością poza granicami naszego kraju?
0: Tych produktów jest bardzo dużo. Produkty mięsne, produkty mleczne, słodycze, wyroby piekarnicze, cukierki.

0: cukiernicze, alkohol. To są nasze produkty takie, które silnie zdobywają rynki.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Aktywna Wieś. Szczególnie teraz w okresie letnim możemy zobaczyć efekty tego programu.
0: Po raz pierwszy przygotowaliśmy program Aktywna Wieś, dedykując na to 10 milionów z budżetu ministerstwa. Liczyliśmy, że to będzie program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Prawie 5 tysięcy wniosków wpłynęło. Tutaj duża praca wykonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by te wnioski sprawnie ocenić. Prawie 1400 wniosków zostało sfinansowanych w ramach tego budżetu. To jeszcze zwiększyliśmy budżet do 15 milionów, widząc to ogromne zainteresowanie i potrzeby wsparcia. Głównym celem i założeniem tego programu było wzmocnienie lokalnych społeczności, danie im możliwości zrealizowania pomysłów, inicjatyw, które powstają w lokalnych społecznościach, ale brakowało często sfinansowania tych pomysłów.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Siódme Krajowe Dni Pola zgromadziły tysiące rolników, setki wystawców, a także przedstawicieli administracji rządowej, europejskiej oraz świata nauki. Przez wszystkie trzy dni w wydarzeniu aktywnie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Głównym punktem pierwszego dnia była wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który przyjechał do Szepietowa na zaproszenie ministra. Kolejne dwa dni w Szepietowie należały już do hodowców i ich dumy, czyli zwierząt. Ostatni dzień zdominowały profesjonalne pokazy czempionów i superczempionów. Podczas wydarzenia minister nadawał odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami wniosły szczególny wkład w rozwój rynków rolnych. Gospodarzem ósmych Krajowych Dni Pola będzie poświętne.
2: Agroinfo.
3: Co czwarty młody rolnik w Unii Europejskiej prowadzi gospodarstwo w Polsce. Dlatego to właśnie Warszawa była gospodarzem europejskiej debaty o odnowie pokoleniowej na wsi i dostępie młodych gospodarzy do finansowania. Wydarzeniu towarzyszyło hasło wzmocnienie odnowy pokoleniowej w rolnictwie Unii Europejskiej, poprawa dostępu do finansowania dla młodych rolników, organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Christoph Hansen oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności statutowej. Wysokość wsparcia zależy od liczby członków koła i wynosi 8 tysięcy złotych dla kół do 30 osób, 9 tysięcy złotych dla grup liczących od 31 do 75 członków, 10 tysięcy złotych dla kół powyżej 75 osób. Środki można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalno-oświatową oraz pielęgnowanie tradycji ludowej. Ważną zmianą jest sposób składania wniosków. Od tego roku odbywa się to wyłącznie elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
2: Agroinfo.
3: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z pomocy mogą skorzystać na przykład rolnicy gospodarujący na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właściciele prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację e-Wniosek Plus.
2: Agroinfo.
3: To ułatwienie dla rolników i mniej formalności. Hodowcy zwierząt nie będą musieli ponownie składać części dokumentów potrzebnych do uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii dysponuje informacjami niezbędnymi do nadania numeru, wyda decyzję z urzędu. Wykorzysta do tego również dane dostępne w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Z Radiem Rodzina zawsze

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.
3: Radio Rodzina.
4: Kudowa Strój 88 i 7 FM.

Trzeba do tej Barcelony w końcu pojechać. Jak śpiewają, śpiewają ładnie. Chyba tam musi być ślicznie. 9 minut do godziny 16 w Radiu Rodzina. Przed chwilką przeczytałem, ja tak w stronie od polityki, wiadomo, żeby się tutaj nie denerwować, ciśnienie i tak mam wysokie, ale przeczytałem i już wiem, że będę musiał się głęboko teraz uspokajać. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła wniosek o włączenie do porządku obrad i ustawy o ukraińskim panteonie narodowym. 287 posłów było za, nikt nie był przeciw. No i mi się przypomniało tylko takie jedno powiedzonko w związku z tym wszystkim, że pycha kroczy przed upadkiem.

0: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru w Turcji. Dziś ruszył portal e-licytacje. Powiemy też o dramacie ogrodników. Upały zaszkodziły porzeczkom. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Wypadek autokaru w Turcji z Polakami na pokładzie. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii na południu kraju. 12 osób doznało lekkich obrażeń i trafiło do szpitala na obserwację. W autokarze znajdowało się w sumie 30 osób. Wszyscy to turyści z Polski. Nikt nie został poważnie ranny, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór.
1: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
0: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego. Teraz ważna informacja dla mieszkańców okolic Wlenia i Lwówka Śląskiego na Dolnym Śląsku. Pogorszyła się jakość wody w rzece Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. To komunikat po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spuszczenie wody ze zbiornika, konieczne ze względu na remont tany, doprowadziło do śnięcia ryb. Wyniki dzisiejszych badań w porównaniu z próbkami pobranymi wczoraj wskazują, że na muł przedostający się ze zbiornika wpływa na pogorszenie wybranych parametrów jakości wody. Licytacje majątku dłużników od teraz są jak sprzedaż w sklepach internetowych, zachęca Skarbówka. Działający od dziś portal e-licytacje ma ułatwić dostęp do aukcji, na których sprzedawane są zajęte przedmioty. To m.in. samochody, sprzęt elektroniczny, zegarki czy biżuteria zajęte przez Krajową Administrację Skarbową w ramach egzekucji. Po wakacjach za pośrednictwem portalu będzie można kupić również nieruchomości. O szczegółach Tomasz Fęskę.
2: Wszystkie licytacje są na portalu, mówi dyrektor Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów.
3: Każdy może przeglądać ogłoszenia. Mało tego, każdy może dodać sobie ogłoszenia do obserwowanych, żeby jak zacznie się licytacja, stwierdził, czy chce wziąć udział w licytacji, czy też nie. Każda licytacja z automatu trwa 7 dni.
2: A jeśli ktoś przebije ofertę w ciągu ostatnich 5 minut, aukcja zostaje przedłużona o kolejnych 5 i tak maksymalnie przez 72 godziny.
3: W pierwszej licytacji wartością startową jest 75% tej ceny oszacowania, w drugiej to jest tylko 50%. Jeżeli nie znajdą się nabywcy, to ceną wyjściową jest 10% wartości.
2: Licytować można po zalogowaniu profilem zaufanym lub mObywatelem. Różnica pomiędzy portalem e-licytacji a popularnymi sklepami internetowymi jest jedna. Na razie towar trzeba odebrać osobiście.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Po 3 dniach rekordowych upałów owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzewach.
5: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
0: Mówił ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach. Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: I jeszcze dobre wieści z Londynu. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4 i 6-4.
6: Tak lubię porzeczki, te czarne, te czerwone, te żółte, ojejku, szkoda. 4,5 minuty po godzinie 16, wciąż pochmurno, mało słońca, 22 stopnie na termometrach, więcej już dzisiaj na pewno nie zobaczymy. Wiatr delikatny do 14-15 km, ale przelotne opady deszczu, uważajcie, mogą się wciąż przytrafiać, a nawet niewykluczone są jakieś burze. Jutro cieplej, 26 stopni i zdecydowanie więcej słońca.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Mike Kelly. 21 minut po godzinie 16 w Radiu Rodzina podejmiemy teraz dość trudny, ważny temat. Otóż jak wspierać, jak pomagać rodziców, rodziny, które chcą adoptować dziecko. Już teraz o tym na naszej antenie.
1: Fundusze europejskie. Posłuchaj, jak zmienia się Dolny Śląsk.
2: Jak skuteczniej wspierać dzieci oczekujące na adopcję oraz rodziny, które chcą stworzyć im bezpieczny dom? Odpowiedzią na te wyzwania jest projekt realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Funduszy Europejskich. Jego celem jest podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących w obszarze adopcji i pieczy zastępczej, a także wsparcie rodziców adopcyjnych poprzez szkolenia, webinary, warsztaty i konferencje. O tym, jakie efekty przynosi ten projekt i dlaczego jest ono tak potrzebne, odpowiedzą nam jego uczestnicy i realizatorzy.
3: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, dyrektor Ewa Kisztelińska. Na celu projekt ma poszerzenie kompetencji zawodowych specjalistów pracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną. Jest to tak zwana grupa docelowa tego naszego projektu. Projekt jest realizowany już od 2024 roku. Realizujemy nie tylko szkolenia, ale także webinary, w których brać udział mogą także rodzice adopcyjni. Realizujemy co roku od 2024 roku także konferencje. W chwili obecnej to, co planujemy na ten 26 rok w zakresie podnoszenia kompetencji, to szkolenia jednodniowe dotyczące przemocy seksualnej wobec małoletnich, tak aby zwracać uwagę na objawy, skutki i jakby ten temat jest też wysoce wrażliwy oczywiście, w związku z tym też chcemy uwrażliwiać tutaj naszych pracowników na tę tematykę. Szkolenia trenerskie oparte na podejściu skoncentrowanym na zasobach dziecka, inspirowane metodą dr Bena Furmana, dwudniowy warsztat dla rodziców adopcyjnych dotyczący radzenia sobie z trudnymi emocjami, budowaniu relacji z dzieckiem.
4: Julia Smolińska, ośrodek adopcyjny DOP Wrocław, jestem psychologiem. Szkolenia pozwalają nam lepiej zrozumieć potrzeby dzieci i rodzin adopcyjnych. Dzięki aktualnej wiedzy obejmującej zaburzenia przywiązania i traumy relacyjnej możemy trafniej diagnozować trudności i skuteczniej wspierać rodziców w codziennych wyzwaniach.
5: Dr. Dominika Habin, psycholog ośrodka adopcyjnego DOPS. Wydaje mi się, że udział w szkoleniach daje nam dostęp do nowych metod i narzędzi pracy. Przekłada się to na jeszcze lepszą jakość wsparcia, które oferujemy rodzinom na każdym etapie procesu adopcyjnego i też we wsparciu postadopcyjnym.
4: Możliwość podnoszenia kwalifikacji jest bardzo ważna dla pracowników, ponieważ pozwala nam rozwijać kompetencje i odpowiadać na zmieniające się potrzeby rodzin.
2: Dostrzegacie już efekty tego projektu?
3: No jednym z takich efektów na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, to jest to, że analizując też dane statystyczne dotyczące dzieci wolnych prawnych, które są przekazywane do tak zwanej procedury adopcyjnej, obserwując gdzie, w jakich subregionach naszego województwa tych dzieci jest więcej, tworzymy filię ośrodka adopcyjnego, 1 września będzie otwarta w Wałbrzychu, co przekłada się na to, że też nasi specjaliści tutaj z ośrodka adopcyjnego z Wrocławia będą jeszcze bliżej tych rodzin, tych dzieci, czy tych potencjalnych kandydatów na rodziców w terenie, tak aby jak najsprawniej te procesy realizować. A na końcu jest to, że każdy z tych dzieci, które doświadczyło już w swoim życiu pewnych nieprzyjemnych sytuacji, to jest czasami mało powiedziane, mogą liczyć na bezpieczny dom.
6: Piotr Kopyto, psycholog. Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą, też z rodzinami adopcyjnymi i z rodzinami zastępczymi. Myślę, że takim ogromnym wyzwaniem dla naszego społeczeństwa jest to, że w ośrodkach adopcyjnych w tym momencie czeka bardzo wiele dzieci na to, żeby trafić do szczęśliwej rodziny i też rodziny czekają, chcą adoptować dzieci. Jest to bardzo taki też długi proces związany z przygotowaniami właśnie z, no i wdrożeniem tych rodzin. No i myślę, że takie projekty bardzo w tym pomagają, dlatego że rodzice, przyszli rodzice adopcyjni mogą poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie, przygotować się do tego. Jest to na pewno też właśnie wsparcie w takim obszarze wychowawczym i rozwojowym.
2: Hey,
7: Dla nas jako rodziców adopcyjnych takie szkolenia są bardzo ważne i potrzebne i nie tylko wyposażają nas w przydatną wiedzę, ale przede wszystkim jest to miejsce spotkań z innymi rodzicami, no i wymiana doświadczeń. Zachęcam wszystkich do udziału w szkoleniach.
1: Audycja jest współfinansowana z Unii Europejskiej. Tu Radio Rodzina.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Halo?
2: Ej, Jarek!
1: Halo?
2: No czekamy tutaj na ciebie.
1: Halo? Żartowałem. Zostaw wiadomość po sygnale.

0: Autopromocja.
1: Trasy, widoki i adrenalina. Już w ten weekend w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku wyruszamy na najlepsze dolnośląskie trasy rowerowe. Zajrzymy też do Family Bike Park w Zieleńcu. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.

Absolutnie genialny też teledysk do tego utworu. Peter Gabriel, Sledgehammer, 42 minuty po godzinie 16. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa, naszego najlepszego przyjaciela wiernego. Kto nie miał psa, ten może nie uwierzyć, ale to naprawdę coś przepięknego, jak potrafią kochać ludzi, jak wyjątkowo potrafią każdego dnia swoim pyszczkiem nam pomagać się odstresować. Ale ciekawostki przygotowałem też na temat psów, bo to niby wiemy, że ten węch mają dobry, ale nie wiemy o tym, że, czy spróbujmy sobie wyobrazić, że na tym fajnym, mokrym nosku znajduje się 300 milionów receptorów węchowych. My mamy zaledwie, uwaga, 5 milionów. Oni mają 300, my mamy 5. Dzięki temu potrafią wyczuć zapachy do 100 tysięcy razy lepiej niż ludzie. Kiedyś ktoś mi tak obrazowo to opowiadał, że jak na przykład nam pachnie rosół, to taki pies czuje osobno marchewkę, osobno makaron, osobno kurczaczka, no i tak dalej, on potrafi sobie każdy zapach oddzielnie też zrobić. I tak jak my mamy odciski linii papilarnych, tak ich noski są też absolutnie unikalne i wyjątkowe. Każdy ma inny. W ciemności o dziwo również widzą znacznie lepiej od nas, dzięki specjalnej takiej błonie odblaskowej. Takie są rzeczy wyposażone. No ale to nieważne, w co by nie były wyposażone. Ważne, że człowiek jak ma zły dzień, przychodzi, a to przyjdzie, machnie tym ogonem, liźnie tym jęzorem, no i to już człowiek jest po prostu zupełnie inny. Jak ktoś nie wierzy, niech zapyta jakiegoś psiarza jeszcze.

0: Lefebryści wyświęcili 4 biskupów bez zgody papieża. Centralna rejestracja od dziś, powiemy, przy jakich badaniach działa. Delegacje USA i Iranu spotkały się w Dosze. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. W Szwajcarii, w siedzibie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, odbyła się dziś uroczystość, podczas której biskupi udzielili bez zgody papieża święceń biskupich 4 kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała wcześniej, że będzie to akt schizmy. W uroczystości wzięło udział kilka tysięcy osób.
1: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
0: Przypomnijmy, Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Centralna e-rejestracja jest od dziś obowiązkowa dla wszystkich placówek medycznych w zakresie pierwszorazowych wizyt u kardiologa oraz profilaktycznych badań mamograficznych i cytologicznych. Teraz NFZ będzie płacił wyłącznie za te wizyty i badania, które zostały poprawnie wprowadzone i zarejestrowane w centralnym systemie. Za miesiąc do e-rejestracji wejdą kolejne specjalizacje, zapowiada Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Jeśli chodzi o kolejne etapy, będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
0: Do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość reaguje na aferę w Szpitalu Południowym i składa wniosek o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Nie ma to być komisja śledcza, tylko apolityczna, bez polityków. Wyboru co prawda miałby dokonać Sejm, ale spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska medyczne. Komisja ma mieć dość szerokie uprawnienia i nie podlegać żadnemu organowi państwowemu, mówi Jarosław Kaczyński.
4: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu, na pewno to nie będzie czas liczony w tygodniach, mamy nadzieję, że nie będzie liczony w latach, będzie mógł ustalić, co się działo w Szpitalu Południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach, bo skargi na sytuację w służbie zdrowia to jest sprawa mająca bardzo długą historię.
0: Prezes Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że proponuje powołanie komisji, bo nie widzi szansy na wyjaśnienie problemów związanych ze szpitalami i ochroną zdrowia w Polsce. W Doszy odbyły się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Wiceszef irańskiej dyplomacji przekazał, że skupiały się na wdrożeniu tymczasowego porozumienia między stronami. Dodał, że przedstawiciele Teheranu chcieli koncentrować się na zarządzaniu cieśniną Ormus i uwolnieniu 6 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Natomiast priorytetem Stanów Zjednoczonych jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów przez cieśninę.
5: Cztery minuty po godzinie 17. Słońce się do nas uśmiechnęło troszeczkę spoza chmury, ale deszczyk wciąż tu i ówdzie kapie. Temperatura to 21 stopni, wiatr do 15 km na godzinę i ten deszcz zostanie z nami jeszcze do godziny 21 mniej więcej. W nocy temperatura spadnie, całe szczęście. Szeroko trzeba otworzyć drzwi, okna do 14 stopni. W końcu może trochę te mury odpuszczą takie nagrzane. Jutro 26 stopni i sporo słonka.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

Seal dla nas zaśpiewał 13 minut po godzinie 17, ależ my się postarzeliśmy. Tutaj mówię o tych, co się faktycznie troszeczkę postarzeli, bo ktoś bystrze zauważył, że w tej chwili, jak już człowiek jest taki dojrzały, tak to nazwijmy, to największą przyjemnością są te rzeczy, które jak człowiek był mały, dzieciństwo całe jego, to były wtedy karą. No bo w życiu dorosłym na przykład położyć się wcześniej spać, jaki to jest luksus. Tak, żeby, nie wiem, od 19, o 20 do łóżeczka już chyc i tam po prostu sobie drzemać. Albo na przykład nie wychodzić w domu. No kiedyś za karę, zostaniesz w domu, nie pójdziesz na podwórko. No przecież teraz sobie spokojnie, nie musisz iść gdzieś do znajomych albo wychodzić na miasto, no to czysta przyjemność posiedzieć u siebie w domeczku. Przymusowa drzemka po obiednia. To faktycznie kiedyś kazali ludziom tak, ten małym takim, że proszę bardzo po obiadku tutaj... Taki mamy. Teraz proszę, trzeba tutaj garnki pomyć, coś do sklepu lecieć, tu coś załatwić. A gdyby tak zawsze można było. Ja to nawet sobie pomyślałem, żebym mógł w kącie stać, by do pracy nie chodzić. Tak z godzinkę za karę w kącie i to jeszcze głową do kąta, oczywiście, bo nie wiem, czy u was była kara podzielona, czy jak ktoś jeszcze takie kary miał. Za moich czasów to jeszcze były takie kary. To można było głową mieć do towarzystwa, które siedziało w pokoju na przykład i było 10 minut w kącie, albo można było patrzeć w kąt i to była najbardziej surowa kara jeszcze taka. No dobrze, dość tych historii, no sentymentalnie się zrobiło.

No ja się muszę przyznać, że ja uwielbiam takie ciekawostki, bo czytam, patrzę i oczom nie wierzę. No i to już mówię, możemy sobie zrobić taką zabawę zgaduj zgadula. Bierzemy na tapetę płetwala błękitnego. To wielkie zwierz, żyje sobie wiadomo w oceanach i jest też właścicielem, słuchajcie, najgłośniejszego głosu na świecie. Dźwięki, które wytwarza ten gigantyczny ssak, mają największą intensywność. 188 decybeli. To może tak nie przemawia do wyobraźni, ale za to na jaką odległość go słychać, to już chyba do nas przemawia. Dajmy na to, że mamy powiedzmy 450 km z Wrocławia nad morze. To głos płetwala można usłyszeć, uwaga, w zadziwiającej odległości 800 km. Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

Przychodzi taki całkiem miły czas w pracy zawsze, że już końcówka jest bardzo blisko i człowiek już tak jedną nogą i myślami już jest gdzie indziej. Żegnam się, dziękuję jednak oczywiście za pięknie wspólnie spędzony czas w Radiu Rodzina, a ja już sobie odpalam za chwilkę meczyk. Pamiętajcie, dzisiaj o 18:00 naprawdę fajne widowisko i to dwie drużyny, które mi się bardzo podobają, bo to Anglia z Kongiem zagra o godzinie 18:00. Chciałbym, żeby jedni wygrali, albo drudzy, żeby wygrali. No już sam nie wiem, komu kibicować. Mam nadzieję, że wy nie macie takich rozterek. No to w takim razie do usłyszenia, jutro już wszystko będzie jasne.

0: Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Nie żyje dziecko. Wkrótce prezydencka decyzja w sprawie rzecznika praw ucznia, a my sprawdzamy, ile Polacy planują w tym roku wydać na wakacje. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. 14-letnia dziewczynka zginęła przygnieciona przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło podczas prac polowych w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Mimo prowadzonej na miejscu reanimacji, życia dziecka niestety nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku. Prezydentowi kończy się czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy o rzeczniku praw ucznia. Uczniowie będą mogli się do niego odwołać, jeśli szkoła potraktuje ich niesprawiedliwie. Rozwiązaniu sprzeciwia się część nauczycieli i dyrektorów szkół. Ich zdaniem to negatywnie wpływałoby na autorytet nauczycieli. Więcej na ten temat Ben O'Connor.
1: Jak mówi prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar, nowa instytucja rodzi obawy wśród nauczycieli.
2: Ustawa w tym kształcie jest gotową instrukcją, przepraszam, dla pieniaczy. Jak nie zadziałało tu, to idź tam. Jak nie tu, to idź jeszcze wyżej. Te wszystkie instancje z jakiegoś powodu pomijają dyrektora, który powinien chyba jednak wiedzieć, co nauczyciele robią źle, tylko ma to zrobić ten rzecznik i w dodatku powiadomić kogoś wyżej bez dyrektora. Stworzy się drugi system.
1: Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Jakub Banaszek zapowiada konsultacje w tej sprawie.
3: W tej sprawie jeszcze mają odbyć się konsultacje i rozmowy ze środowiskami nie tylko uczniowskimi czy młodzieżowymi, ale również i dydaktycznymi.
1: Prezydent na rozmowy wokół ustawy czasu ma niewiele. Termin na ostateczną decyzję prezydenta mija jeszcze w tym tygodniu.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
5: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku, czy dwa razy na przykład w ferie zimowe i latem, ale że też wykorzystujemy długie weekendy.
0: Z raportu wynika, że w te wakacje wyjazd krajowy planuje 53% badanych. W połowie przyszłego roku ma być oddane do użytku Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki. W obiekcie w katowickiej dzielnicy Bogucice planowana jest kilkuczęściowa wystawa, bogata w pamiątki oraz interaktywne atrakcje. Tymczasem budowa weszła w ważny etap, bo na budynku zawisła wiecha, będąca symbolem ukończenia najważniejszych prac konstrukcyjnych. W symbolicznej uroczystości uczestniczył prezydent miasta Marcin Krupa.
6: Zakończyliśmy te ciężkie prace budowlane. Najwyższy punkt został wyznaczony. Teraz została nam wykończeniówka, która jest nie mniej trudna od tych prac konstrukcyjnych.
0: A w przygotowaniu części merytorycznej wystawy pomaga inny słynny himalaista Krzysztof Wielicki, który ocenia.
7: Takiego obiektu o takim wymiarze nigdzie nie ma w Europie.
0: Budowa centrum będzie kosztować prawie 50 milionów złotych.
8: Reklama.
9: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Herbatka z naukowcem. Audycja powstała we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj językowa podróż naukowa. Za chwileczkę się dowiemy, gdzie zawędrujemy. A to wszystko za sprawą naszych gości. W Herbatce z naukowcem jeszcze nie było takiej sytuacji. Troje gości, zawsze jeden specjalista. Dzisiaj będę miał trudne zadanie, ale na pewno będzie to przyjemna przygoda i przyjemna audycja też dla Państwa. Gośćmi są dzisiaj profesor Joanna Szczęk, doktor habilitowana Marcelina Kałasznik i doktor Krystian Suchorab z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzisiaj chcemy porozmawiać o wyjątkowym czasopiśmie międzynarodowym, językoznawczym, Linguistische Treffen in Wrocław. Cóż to jest za czasopismo, pani profesor?
3: Dzień dobry. Ja myślę, że ta przygoda dzisiejsza nie będzie taka trudna. My się spotkaliśmy tutaj, żeby o naszym czasopiśmie opowiedzieć. To czasopismo językoznawcze mające, no powiem, długą historię, bo już ukazujące się przez 20 lat, przez ostatnie lata dwa razy do roku. Udało nam się wspiąć na pewne wyżyny, jeśli chodzi o publikowanie w czasopismach i o nasze czasopismo. Mianowicie mamy takie wrażenie i mamy to potwierdzenie również poprzez indeksację czasopisma, że jest to czasopismo o zasięgu już nie tylko regionalnym, już nie tylko lokalnym, ale międzynarodowym. To jest czasopismo germanistyczne, natomiast otwarte jest na publikacje i na naukowców publikujących w trzech językach kongresowych. Państwo, którzy publikują, wiedzą, co to znaczy, mianowicie w języku niemieckim przede wszystkim, w języku angielskim, jak również w języku polskim.
1: W tej audycji rozszyfrowujemy różne trudne pojęcia i tak będzie też dzisiaj. Chciałbym zapytać o to, dlaczego rozmawiamy dzisiaj o czasopiśmie w audycji naukowej, z racji takiej, że zwykle przychodzi naukowiec, opowiada o swoim zakresie pracy, badań, o jakiejś wąskiej ścieżce, no i nagle w dzisiejszej audycji pojawia się czasopismo. Zakładam, że no, międzynarodowe, językoznawcze, ale naukowe. Czym się zajmujecie? Jakie tematy ono podejmuje i dlaczego pojawiają się czasopisma właśnie na uczelniach wyższych? Dlaczego jest czasopismo takie jak te na Uniwersytecie Wrocławskim? Nie wspomnieliśmy jeszcze o wydawcy.
3: Tak, naszym wydawcą jest oficyna wydawnicza Atut, natomiast czasopismo jest afiliowane w Uniwersytecie Wrocławskim. A dlaczego? No, myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Naukowcy, badacze pracujący w różnych obszarach i dyscyplinach, dziedzinach nauk mają obowiązek publikacyjny, o czym wszyscy wiemy. Dowodem tego są moi znakomici koledzy, obecna pani doktor habilitowana Kałasznik, jak również pan doktor Suchorab, nieobecny pan profesor Artur Tworek, jak również pani doktor Aleksandra Molenda, która jest sekretarzem w naszym czasopiśmie. To są osoby o wysokiej, powiedziałabym, aktywności w zakresie publikacji. Natomiast czasopismo naukowe, ulokowane w rankingach międzynarodowych, umożliwia aktywne włączenie się naukowca do międzynarodowego obiegu naukowego, upowszechnianie badań, którymi się zajmuje, jak również zwiększa widzialność samej jednostki. Ja tutaj mam na myśli oczywiście Uniwersytet Wrocławski, który my też reprezentujemy. To również upowszechnianie badań, które uprawia dana osoba, próba pokazania, bo reprezentujemy nie tylko Uniwersytet Wrocławski, ale również państwo polskie, w którym jesteśmy zatrudnieni i pracujemy. To też możliwość pokazania, jak my w tym międzynarodowym rankingu się możemy plasować.
1: Dobrze, to ja teraz spojrzę na drugą stronę tego medalu. Państwo musicie współpracować z naukowcami. To nie jest chyba proste. Trzeba się tak terminów pilnować, domagać się tych artykułów. Czy jest to tak, że może pukają, walą drzwiami, oknami, bo zwiększa to rozpoznawalność autorów?
4: Tak, ja w czasopiśmie zajmuję się przede wszystkim korespondencją z autorami, z redaktorami, również z recenzentami. Mhm. I rocznie otrzymujemy około setki manuskryptów i propozycji tekstów. Także od kiedy jesteśmy indeksowani, to też częstotliwość zgłaszania tekstów wzrosła. No i tych terminów trzeba pilnować.
3: Ja tylko dodam, że pan doktor Suchorab no jest chyba gorszy ode mnie, bo ja też się zajmowałam tymi sprawami, korespondencją z autorami, potem zajmowała się tym pani doktor Kałasznik. Natomiast pan doktor Suchorab jest bardzo skuteczny w swoich działaniach i pilnuje nawet tego, żebyśmy my w redakcji dotrzymywali terminów. Wspomniał o tym, że wzrosło zainteresowanie czasopismem, bo państwo zapewne nie wiedzą, ale tak właściwie poza Polską autorzy z Europy są bardzo mocno zainteresowani tym, żeby publikować publikować w czasopismach, które są indeksowane i w Scopusie, i w Web of Science. My te dwa warunki spełniamy. To nasi koledzy, koleżanki z Czech, Słowacji, Węgier, Kosowa, Albanii, że o innych państwach nie wspomnę.
1: Dobrze, to zatrzymajmy się przy tym indeksowaniu. Co to znaczy? I tutaj pani wymieniła też, tak, instytucje dwie?
3: Co to znaczy indeksowanie? Indeksowanie to obecność czasopisma w międzynarodowej bazie danych. Ja wymieniłam dwie bazy, które są takim swoistym znakiem jakości. Państwo wiedzą wszyscy, że my mamy naszą listę czasopism punktowanych ministerialną, natomiast Web of Science, obecność w bazie Web of Science czy obecność w bazie Scopus, to są takie dwa znaki jakości. To są instytucje, które zajmują się zawodowo gromadzeniem danych na temat publikacji. No i aby wejść do jednej czy drugiej bazy danych, należy spełnić bardzo dużo warunków, takich bardzo, powiedziałabym, wymagających. To jest taki bieg przez płotki. Płotki są coraz wyższe. Nam się udało tego dokonać. Dzięki temu, ponieważ Scopus to baza brytyjska, Web of Science baza amerykańska, dzięki temu mamy nadzieję, a to widzimy już po rosnącej liczbie cytowań i wzroście zainteresowania publikacją w naszym czasopiśmie. Mamy nadzieję, że czasopismo staje się coraz bardziej widzialne w obiegu międzynarodowym. Ja rozumiem tutaj ten obieg międzynarodowy nie tylko jako ograniczenie do Europy, ponieważ tak to też Amerykanie postrzegają. Tak? Mhm. Mamy też zapytania, mamy też wśród autorów, mamy w Radzie Naukowej czasopisma również osoby ze Stanów Zjednoczonych.

0: Debatka z naukowcem.
1: Jak wygląda publikowanie? Bo tutaj pan doktor wspomniał o tym, że przychodzą publikacje, autorzy polecają się do publikowania swoich artykułów, badań naukowych. Czy jest tak, że jest jakiś temat przewodnik, który dany numer obejmuje? Jak to wszystko przygotowujecie? Jakie tematy są podejmowane?
2: Jeżeli chodzi o tematykę, to można powiedzieć, że tematyka w naszym czasopiśmie jest bardzo, bardzo szeroka. Na stronie internetowej naszego czasopisma też cały czas aktualizujemy listę tematów, które są podejmowane właśnie w tekstach zgłaszanych do nas. Można powiedzieć, że to jest ogólnie, bardzo ogólnie szeroko pojęte językoznawstwo, bardzo często też badania kontrastywne, komparatywne, konfrontatywne, włączające inne języki. Tak jak tutaj już pani profesor Szczęk mówiła wcześniej, przyjmujemy publikacje w języku niemieckim, w języku polskim, w języku angielskim, więc faktycznie ta paleta tych możliwych, powiedzmy, problemów badawczych podejmowanych w tych tekstach jest bardzo szeroka. Jeżeli chodzi o samą procedurę, bo tego dotyczyło pytanie, to ona też opisana jest, przedstawiona jest w szczegółach na naszej stronie internetowej. Autor zgłasza się z tekstem do nas. Ląduje tutaj właśnie ten tekst na skrzynce pocztowej pana doktora Suchoraba. No i wtedy zaczyna się całe procedowanie, to znaczy sprawdzanie tekstu z perspektywy formalnej, tak zwany desk review, którego dokonujemy na początku.
1: Później są spory, ale w redakcji, tak? Później jest, nie, gorąca dyskusja, co wchodzi, a co nie?
2: Zdarzają się pewne tutaj kwestie sporne, ale ogólnie jesteśmy zgodni, jeżeli chodzi o procedowanie. Także pierwsze takie sprawdzenie formalne, prawda? Później, jeżeli wszystko jest okej, to tekst jest skierowany do dwóch recenzentów. No i tutaj staramy się też, żeby recenzenci faktycznie zgadzali się, jeżeli chodzi o profil swoich zainteresowań badawczych z tematem tekstu. Później oczekujemy na recenzje, recenzje przychodzą, autor poprawia czy dostosowuje swój tekst, jeżeli wszystko jest w porządku, no i czekamy na możliwy termin publikacji, prawda? Jeżeli chodzi teraz o ten czas, to faktycznie jest już dość duża kolejka, to znaczy faktycznie no, trzeba chwilę oczekiwać na to, na ten moment, kiedy ten tekst będzie mógł się ukazać, prawda?
3: Ja tylko dodam, że w czasopiśmie za rok ubiegły mamy bardzo wysoki współczynnik odrzuceń, 38%. Dostajemy średnio, powiedzieliśmy 100, czasami jest to więcej tekstów rocznie, natomiast współczynnik odrzuceń oznacza, że bardzo wiele tekstów jest odrzucanych, czy na etapie wstępnym desk review, które wykonuje nasza nieobecna koleżanka pani dr Molenda, czy też na etapie recenzji. Ta procedura jest opisana na naszej stronie internetowej, natomiast ona zakłada, że są to recenzenci przede wszystkim zewnętrzni. My się bardzo staramy, żeby to byli specjaliści od danej tematyki. Oczywiście ten double blind review, czyli podwójna ślepa recenzja, czyli ani autor, ani recenzent nie znają swoich imion, nazwisk. Mamy oczywiście stosowne oświadczenia, które podpisują obie strony, dotyczące chociażby konfliktu interesów. No i to generuje całą masę różnych zapytań do pana doktora Suchoraba, który jest sekretarzem. Ja tylko wspomnę, to jest też średni wynik, bo to kiedyś też sprawdzaliśmy. To jest średnio 20 do 30 maili redakcyjnych, zapytań redakcyjnych do redakcji dziennie, ale wypracowaliśmy sobie system, który pozwala w redakcji, ponieważ działam jako zespół, który pozwala zaopatrywać te wszystkie potrzeby dotyczące i produkcji, i publikacji, jak również zapytania autorów, ponieważ mamy między sobą rozdzielone zadania, ale też jesteśmy w stanie siebie wzajemnie zastąpić.
1: Ja tutaj widzę, że sekretarz musi być bardzo asertywny. To na pewno pomaga w pracy. Gdzie lokuje się Linguistische Treffen in Wrocław na, no nie wiem, patrząc na arenie europejskiej, światowej? Jeżeli chodzi o czasopisma naukowe?
3: Jeżeli chodzi o czasopisma naukowe, mówimy o czasopismach lingwistycznych. To po otrzymaniu informacji, że zostaliśmy przyjęci do Emergency Source Citation Index Web of Science, sprawdzaliśmy, jak to wygląda na tle Polski. No i dane z lutego tego roku, być może coś się zmieniło, mówią nam, że w Polsce są 3 czasopisma humanistyczne, które są obecne na Web of Science, i 8 czasopism językoznawczych, ale nie germanistycznych, więc możemy chyba nieskromnie, zakładając pewien margines błędu, powiedzieć, że jesteśmy pierwszym i jak na razie jedynym czasopismem germanistycznym w Polsce, które uzyskało indeksację w Web of Science. Jeśli chodzi o zasięg międzynarodowy, to powołam się na dane Scopiusa. Scopius prowadzi takie statystyki. Dane za 2025 rok, myśmy do Scopiusa weszli w 2024, przy czym indeksowane były tomy, które ukazały się dwa lata wcześniej. Za rok 2025 jesteśmy w drugim kwartylu, to brzmi tak również tajemniczo, natomiast państwo, którzy publikują, wiedzą, co to oznacza, to znaczy plasujemy się między 25 a 50% najbardziej poczytnych, czy też najbardziej uznanych czasopism językoznawczych na świecie. Co przyniesie 26 rok, jeszcze nie wiemy. Na wiosnę będzie dostępny kolejny raport w tym zakresie. Natomiast cały czas systematycznie pracujemy nad zwiększeniem ilości cytowań. Scopius bada cytowania w trybie miesięcznym, więc co miesiąc możemy ten update obserwować i widzimy, że ilość cytowań wzrasta. Śledzimy również wejścia na stronę, ilość pobrań poprzez taki specjalny program, więc też widzimy, że ilość pobrań artykułów z naszej strony wzrosła. To jest w tej chwili powyżej 17 tysięcy od momentu uruchomienia w ogóle tej aplikacji, która te dane zbiera. Natomiast jeśli chodzi o zasięg ogólnoświatowy, czekamy, ponieważ Web of Science również śledzi cytowania. To jest sprawa świeża, więc czekamy na pierwsze wyniki w tym zakresie.
1: Dobrze. W trakcie audycji pani powiedziała, że Ameryka może mieć taki jakiś dystans do nas, tak? Do tego, do pisma, czy do europejskich publikacji? O co tu chodzi?
3: Dystans, może też pewną ostrożność, ponieważ czasopism lingwistycznych, jak w każdej dyscyplinie, czy w każdym obszarze wiedzy, jest bardzo dużo. Natomiast to, co powiedziałam, wynika z naszych też doświadczeń. My wiemy, jakie są tak zwane topowe czasopisma językoznawcze, wszystkie journals, które publikowane są w Stanach Zjednoczonych, i one stanowią ten pierwszy punkt odniesienia dla naukowców, którzy publikują w tej dyscyplinie. Natomiast pewna asertywność, o której pan wspomniał, to cecha to nie tylko w przypadku pana sekretarza, pana doktora Suchoraba, ale nas wszystkich. Myśmy bardzo systematycznie, bardzo skutecznie i konsekwentnie korespondowali z Amerykanami i przekonywaliśmy ich do naszych rozwiązań, jak również oczywiście spełniając też wszystkie warunki. To nie jest też tak, że nie należy tych warunków spełnić. No i ta konwersacja, korespondencja okazała się w tym przypadku bardzo skuteczna.
0: Tu Radio Rodzina.

0: Herbatka z naukowcem.
1: Słuchając tego procesu całego, tak, publikowania, dostania się w ogóle do takiej publikacji, mam wrażenie, że musi mocno zależeć naukowcom na tym, żeby pokazać swoją pracę, pokazać swoje badania, pokazać swoje osiągnięcia. Jak sobie radzą z tą sławą? Muszę się o to zapytać, bo na pewno macie...

0: którzy publikują w czasopiśmie waszym, żeby byli cytowani, tak? Chyba to też o to chodzi. To się wykazuje gdzieś później, jako naukowcy sobie wykazują?
1: To nie jest nasze kryterium takie ewaluacyjne i kryterium oceniania, natomiast oczywiście przy pomocy różnych narzędzi, ja nie będę podawać nazw tych aplikacji, państwo naukowcy doskonale wiedzą, w jakich narzędziach to można sprawdzić, ale no to jest wręcz obowiązek, tak? No bo gdyby nasze prace nie były cytowane, no to nasza praca nie miałaby sensu, a mówimy w tym przypadku o obszarze nauk humanistycznych, dyscyplinie językoznawstwo. Ta cytowalność bywa wykazywana w różnych miejscach, jest powiedzmy sobie wykazywana również w postępowaniach awansowych, ale nie jest to podstawowe kryterium. Zresztą takie są zalecenia Rady Doskonałości Naukowej, żeby nie traktować cytowalności indeksu Hirsza i innych parametrów jako wskaźników, które decydują o awansie naukowym. Natomiast no jakby trudno sobie wyobrazić, żeby publikować do szuflady. Oczywiście są znane takie przypadki w historii, nie tylko w obszarze naukowców. Natomiast cytowalność jest takim żywym dowodem na to, że te prace rzeczywiście są czytane, są recypowane. Kiedy my sprawdzamy, a ja mam takie hobby poranne, że zawsze przy kawie oglądam sobie tą aplikację, która śledzi ruch na stronie i widzę, ile danych tekstów zostało pobranych. No tak mam, to sprawia mi olbrzymią przyjemność, mogę sobie wyświetlić też mapę i widzę, w których obszarach świata kto w danym momencie jest na stronie i widzę to takie bardzo rosnące zainteresowanie naszym czasopismem, pobieraniem tekstów, no to myślę, że możemy domniemywać, że teksty są pobierane po to, żeby były cytowane. I to jest jakby też element naszej pracy naukowej. Dodam tylko, że w innych państwach cytowania muszą być wykazywane wręcz dosłownie, to znaczy autor musi pokazać dowody na cytowania i to jest nieodzowny i jeden z najważniejszych elementów postępowań awansowych. W Polsce jeszcze nie.
0: Myślę, że część naszych słuchaczy już w trakcie rozmowy wyklikała nazwę Linguistische Treffen in Wrocław. Podajmy tę stronę może, tak? Czy musimy jakoś inaczej szukać? Bo padało, że już jest ta strona, tak, że tam szukam artykułów. To może teraz podajmy stronę, a ja za chwileczkę zadam pytanie.
2: Jeżeli państwo wpiszą do wyszukiwarki tytuł naszego czasopisma Linguistische Treffen in Wrocław, to tak samo brzmi adres strony internetowej. Ona jest dostępna też w trzech językach dla tutaj naszych międzynarodowych autorów.
1: Jest w pełni responsywna, to znaczy można ją otwierać, ona się dostosowuje do wszelkich urządzeń elektronicznych.
0: Ale teraz pytanie, kogo zapraszamy na tę stronę? Czy tylko naukowcy tam się odnajdą? Czy nasi słuchacze, którzy może nie są na co dzień zainteresowani publikacjami naukowymi, też znajdą coś dla siebie?
2: Ja myślę, że możemy zaprosić naprawdę autentycznie wszystkich, którzy byliby zainteresowani jakąś lekturą czegoś ciekawego, ponieważ na przykład w najnowszym numerze naszego czasopisma możemy znaleźć tekst dotyczący tekstów piosenek Taylor Swift. Chodzi konkretnie o zastosowanie frazeologizmów oraz przysłów właśnie w tekstach piosenek tej piosenkarki. Tekst jest autorstwa Wolfganga Midera, bardzo znanego językoznawcy, także oczywiście pierwszą taką grupą, którą zapraszamy na stronę, to są naukowcy, to są językoznawcy, ale jeżeli państwo byliby zainteresowani naprawdę ciekawymi tematami podejmowanymi z perspektywy językoznawczej, to oczywiście też bardzo zapraszamy.
1: Ja jeszcze dodam, że pan profesor Mider to jest no, największe i najważniejsze nazwisko na świecie, jeśli chodzi o badanie przysłów. Natomiast tekst powstał tak przypadkowo, powiem, sprawił autorowi i nam chyba olbrzymią przyjemność. I dodam również, ponieważ pani doktor Kałasznik wspomniała o naukowcach, że zapraszamy również młodych albo początkujących naukowców, ewentualnie osoby, które chciałyby rozpocząć karierę naukową, ponieważ w czasopiśmie mamy stałą rubrykę, ona raz albo dwa razy do roku się pojawia, mianowicie teksty młodych adeptów nauki, my tak to nazywamy, w języku niemieckim mamy ładniejsze słowo Nachwuchswissenschaftler, a zatem młodych ludzi to mogą być studenci, którzy planują rozpoczęcie kariery naukowej, podjęcie pierwszej próby tego typu, jak również doktoranci, systematycznie taka rubryka na łamach naszego czasopisma się pojawia. Dostaliśmy na targach książki takie pytanie, no ale jak to zrobić, żeby taki młody człowiek typu student czy doktorant sobie coś opublikował? Odpowiedzieliśmy dokładnie tak samo i to wszystko trzeba zrobić, co jest opisane na stronie. Nie robi nam to żadnej różnicy, ponieważ procedowanie tekstu czy studenta, czy doktoranta, młodego naukowca, czy też już umocowanego w świecie naukowym pana profesora wygląda dokładnie tak samo.

0: Gadka z naukowcem.
1: Wiem, że to pytanie prawdopodobnie powinno paść na samym początku, ale nie możemy zostawić tego, ja nie chcę tego zostawić, bez odpowiedzi. Linguistische Treffen in Wrocław. Tutaj się pojawia właśnie tłumaczenie tekstów i przysłów w języku angielskim, tak, zakładam. No, pojawia się ten niemiecki, przewija się cały czas, tak? Dlaczego tak? Wyjaśnijmy to jeszcze.
2: No, my przede wszystkim jesteśmy germanistami. Mhm. Reprezentujemy Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast tytuł czasopisma jest nieodłącznie i nieodzownie związany od 2006 roku z nazwą konferencji, o tej samej nazwie. Najpierw była konferencja, potem było czasopismo. I myślę, że to była taka decyzja bardzo spontaniczna, żeby tak nazwać, taką nazwę nadać czasopismu. Natomiast ta nazwa się utrzymała. My mieliśmy różne głosy pochodzące od naszych kolegów, koleżanek, również z zagranicy, że to być może brzmi bardziej jak tytuł serii naukowej, a nie czasopisma. No, cały czas chyba trwaliśmy przy tym, żeby jednak to zostało i żeby był Wrocław, a nie Breslau. To ukłon w stronę naszej afiliacji. Ta nazwa się utrzymała, została przyjęta. Natomiast sama nazwa, która jest sformułowana w języku niemieckim, absolutnie nie oznacza, że przyjmujemy teksty tylko i wyłącznie w języku niemieckim. Ostatnio robiliśmy na potrzeby targów i na potrzeby indeksacji Web of Science różnego rodzaju statystyki i mogę powiedzieć, że ilość tekstów zgłaszanych do nas w języku angielskim wzrasta. Mamy również teksty publikowane w języku polskim. To też informacja dla Państwa, którzy publikują w języku polskim. Nie ma się czego bać. Należy próbować, należy publikować, ponieważ dla tych międzynarodowych baz danych, mówię o Scopusie, mówię o Web of Science, czy też innych, których jesteśmy indeksowani, najważniejsze są metadane w języku angielskim. Mhm. Natomiast sam tekst może być również w języku polskim.
1: Dobra, czyli mam spokojne sumienie, wyjaśnione. Ostatnie pytanie, bo już czas oczywiście nas goni. Jakie są kolejne cele rozwojowe redakcji? Bo na pewno wielkim sukcesem, i tutaj słyszeliśmy to w trakcie audycji, można to naprawdę zauważyć, wejście do Web of Science jest dużym osiągnięciem. Czy są planowane jakieś dalsze działania wzmacniające międzynarodową pozycję czasopisma?
3: Ja myślę, że kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy już dawno temu, to znaczy kolejne kroki, które będą służyły temu, żeby czasopismo było nadal widoczne, prawda, lub coraz bardziej widoczne w tym takim międzynarodowym obiegu naukowym. No i myślę, że tutaj pani profesor Szczęk zgodzi się, że na pewno będziemy dalej pracować, żeby tą pozycję utrzymać albo i nawet poprawiać, prawda?
2: No tak, to znaczy tak, my się nie poddajemy, bo uzyskanie tych dwóch znaków jakości, mam na myśli Scopus Web of Science, nie oznacza, że teraz zawieszamy naszą działalność na haku i nie robimy nic. My nadal pracujemy. To te działania, które podjęliśmy i podejmujemy systematycznie, to porządkowanie naszych baz danych, baz z kontaktami do autorów. Ona jest bardzo obszerna, ta baza danych. To porządkowanie baz recenzentów. To również systematyczny mailing, docieranie do różnych autorów, nie tylko z terenu Europy, ale również spoza Europy. No bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale germanistyki na świecie istnieją również poza Europą. One oczywiście w różnym stadium rozwoju bywają, natomiast docieramy również do naukowców i germanistów, i anglistów, przepraszam, ale przede wszystkim lingwistów. Mam wrażenie ostatnio coraz częściej na terenie Azji, Azji Wschodniej, co nas bardzo cieszy. To budowanie tej międzynarodowej pozycji czasopisma poprzez autorów, poprzez pozyskiwanie recenzentów udało nam się też pozyskać wybitnych specjalistów od pewnych zagadnień dotyczących tekstów publikowanych w naszym czasopiśmie. To zwiększanie widoczności czasopisma. My mamy jakby rozwinięty marketing, tak to mogę powiedzieć, tak, w mediach społecznościowych, ale no nie wszyscy tam zaglądają, w związku z tym mamy również różne pomysły związane z tym. To również poszerzanie składu Rady Naukowej, ponieważ zależy nam na tym, żeby w Radzie Naukowej rzeczywiście byli wybitni specjaliści reprezentujący swoje dziedziny i dyscypliny. Cóż jeszcze? No, wykonujemy cały czas tę samą pracę.
4: Warto jeszcze wspomnieć, że nawiązaliśmy kontakty z wydawnictwami niemieckimi, które zaoferowały, że będą wysyłały nam egzemplarze recenzenckie dla autorów chętnych zrecenzowania jakiejś książki, bo u nas w czasopiśmie również mamy rubrykę przeznaczoną recenzjom oraz sprawozdaniom z różnych aktywności naukowych.
1: Mm-hmm. Jestem przekonany, że to była fantastyczna podróż. Dla mnie na pewno była i to wierzę, że dla naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne, żebyśmy mogli te tajniki tutaj rozszyfrowywać trudnych pojęć, ale też i poznawać świat nauki. Za tę dzisiejszą audycję i za podróż naukową dziękuję gościom audycji, a byli nimi profesor Joanna Szczęk, doktor habilitowana Marcelina Kałasznik i doktor Krystian Suchorab z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Debatka z naukowcem. Audycja powstała we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.
5: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Trasy, widoki i adrenalina. Już w ten weekend w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku wyruszamy na najlepsze dolnośląskie trasy rowerowe. Zajrzymy też do Family Bike Park w Zieleńcu. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Nauczyciele domagają się podwyżek i zapowiadają protest. Ceny paliw wystrzeliły dziś w górę. Prezydent proponuje prawny zakaz propagowania banderyzmu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek i jasnych deklaracji ze strony Ministerstwa Edukacji. To ostatni dzwonek dla rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz.
1: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
0: Protest to rezultat braku porozumienia między rządem i związkowcami w sprawie podwyżek. Podczas gdy nauczyciele domagają się 15-procentowego podwyższenia pensji, Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, co, jak podkreślają związkowcy, stanowi jedynie waloryzację pensji w oparciu o inflację. 80 groszy, a na niektórych stacjach nawet złotówka, ceny paliw poszły w górę. Skończył się program CPN i od dziś VAT na stacjach wrócił do 23%. To, czy w tym najbliższym czasie paliwa będą dalej drożeć, to w głównej mierze zależy od sytuacji na światowych rynkach. Polityczny konflikt między Polską a Ukrainą eskaluje. Po słowach Wołodymyra Zełenskiego o tym, że nikt nie będzie wskazywał Ukraińcom, jakich bohaterów mają czcić, Rada Najwyższa uchwaliła ustawę o ukraińskim panteonie narodowym. Znajdą się w nim m.in. żołnierze UPA odpowiedzialni za rzeź wołyńską. Tymczasem polski Sejm za 2 dni rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Maciej Kluczka.
2: Trudna historia kolejny raz dzieli Polskę i Ukrainę. Narodowy panteon Ukrainy z żołnierzami UPA sprawia, że Ukraina sama wystawia się poza krąg państw zachodnich, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata zachodu, świata cywilizacji, świata wspólnych wartości europejskich. To nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego.
2: Koalicja rządząca nie wyklucza jednak, pod pewnymi warunkami, poparcia dla prezydenckiego projektu w sprawie zakazu propagowania banderyzmu. Politycy podkreślają jednak, że te przepisy muszą być bardzo precyzyjne, bo materia jest delikatna.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa górników skorzystała dziś z urlopów górniczych. To program uruchomiony po podpisaniu umowy dotacyjnej między JSW a Ministerstwem Energii. W sumie objął on dziś 1123 pracowników, mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW.
5: Zgodnie z założeniami w 2026 roku z urlopów górniczych w JSW ma skorzystać 3092 pracowników. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Osoby korzystające z programu są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia obliczanego na zasadach obowiązujących przy urlopie wypoczynkowym.
0: Szacunkowy koszt realizacji programu odejść na urlopy górnicze finansowane z budżetu państwa w JSW w tym roku wynosi około 500 milionów złotych.
4: Radio Rodzina.

Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
2: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości. Dodał.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
3: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 50 jednym zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
1: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
2: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
1: Przypomnijmy, że cały cykl katechez Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
4: Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
1: Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.